0: Ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Eska Koszalin.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Koszalin.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Zaczynamy pierwsze dzisiaj informacje dla zmotoryzowanych. Na ulicy Lechickiej w Koszalinie prowadzone są prace wodociągowe. Utrudnienia od powstańców wielkopolskich do ronda przy Wołyńskiej i Słowiańskiej. Roboty potrwają do 4 sierpnia. A dzisiaj w pogodzie początkowo bardzo dobrze. Później zacznie się chmurzyć i popada.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Ukraina i zmasowany rosyjski atak na Kijów. W nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. W ogniu stanął hotel w centrum miasta. Pojawiają się doniesienia o kilku zabitych osobach i co najmniej 30 rannych. W związku z atakiem operacje w polskiej przestrzeni powietrznej prowadziło nasze lotnictwo. A gwałtowne burze przetoczyły się przez Polskę. Spore straty wyrządziły w województwie świętokrzyskim, gdzie wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu budynków. W sumie wieczorem strażacy interweniowali w regionie blisko 300 razy. Podobnie na Lubelszczyźnie w Puławach doszło do powodzi błyskawicznej. Z kolei, jak przekazuje rzecznik strażaków z Białej Podlaskiej Marek Waszczuk, doszło też do pożarów.
3: Odnotowaliśmy dwa pożary spowodowane iskrzeniem uszkodzonych linii energetycznych. W Rakowiskach doszło natomiast do pożaru budynku, który najprawdopodobniej został wywołany uderzeniem pioruna.
2: A w Lubelskim wieczorem kilka tysięcy odbiorców nie miało prądu. 4 miliardy 700 milionów złotych. Tyle wyniósł koszt programu ceny paliw niżej. Wygasły już przepisy, które obniżały stawkę VAT na niektóre paliwa. Ekspert od rynku paliw Jakub Wiech podkreśla, że zakończenie programu CPN było do przewidzenia.
4: Faktycznie można to odebrać jako taki cios w plecy przed wakacjami, natomiast rząd trochę nie miał wyboru, a kalkulował, że okoliczność międzynarodowa będzie inna, bo spodziewano się, że USA i Iran dogadają się w sprawie ciśniny Ormus i ceny paliw będą jednak niższe niż są.
2: Tymczasem diesel i benzyna podrożały o około 80 groszy na litrze.
5: Jankes,
6: Kama
5: i Wiktor
6: w Radiu SK.
7: Jest czwartek, jest 6 rano i powiem wam, że tak jakoś tak mnie swędzi, coś takiego bym
8: zrobił. Nie swędzi.
7: Swędzi mnie ta żyłka taka, że coś nielegalnego bym zrobił. No.
9: Nie, możesz cały dzień na przykład nie sprzątać po psie, no.
7: Oj, to by było nielegalne, no, na przykład.
10: Dzień dobry, no tak.
7: A ty możesz, Janki, na przykład dolać sobie do kawy nie swojego mleka. To też będzie nielegalne.
10: Ja to robię codziennie.
9: Zrobiliście ostatnio coś nielegalnego? Nagrajcie wiadomość głosową na SK-owym Messengerze.
7: Czekamy. A z tymi psami?
9: No. Mm-hmm.
7: To trzeba po nich sprzątać, naprawdę?
9: Wiesz co, zacznij sprzątać po sobie.
7: A? No.

0: od dawna to wiem.
1: 8 minut po godzinie 6, dzień dobry, ale ten program pachnie nielegalnie już od samego początku.
2: Co, i zaskakująco ci się podoba.
3: Ja wlałem sobie dwie kawy zamiast jednej, czyli tak trochę...
1: Też nielegalne. No,
3: też tak troszeczkę też się wpisuje,
1: ale wiecie, tak? Jest coś takiego, że są takie dni, szczególnie imprezowicze o tym wiedzą, że człowiek się budzi i tak coś czuje, żeby zbroił, no.
2: Szpącił. To stąd jest to słowo, szpącić.
3: No i odzywają się nasi słuchacze, halo, halo, dzień dobry.
4: To ja zjadłem czekoladę studencką. A magisterka już dawno obroniona.
1: A to dla pana... Brawo.
3: Kama, co ty Kama masz? Kama ma nową formę jakąś? Masz nowy samochód?
1: Nie, bo my dzisiaj przecież rozdajemy kampera i...
3: A, to jest
2: kamperowe, tak. Kamperowy kluczyk samochodowy.
3: Do domu. Klucz do domu.
1: Na kółko.

0: kamperach.
1: No tak.
2: Czy ja dobrze łączę fakty, skoro dzisiaj rozdajemy kampera? W zasadzie ma to zrobić Ola Kot.
1: No.
2: A on już tu stoi pod radiem.
1: No.
0: A jest już tutaj, tak?
1: Jest.
0: A mamy kluczyk.
1: Nie, panowie. Nie, ja już wiem, co wam chodzi po głowie. Ja już to widzę.
2: Po parkingu chociaż.
1: A umiesz prowadzić taki duży samochód?
0: Ja się nie podejmuję. Wiktor ma prawo jazdy dłużej niż ja.
2: To może w takim razie 664-402-302 albo głosówki na Messengerze.
0: Że co?
2: Mamy zajumać kampera?
0: Chcesz o to, że... Nie, ale dobrze, zapytajmy.
2: Ale może to się uda.
0: Niech to będzie nasza wyrocznia.
1: No dobra. Ja dzierżę kluczyki w dłoni. Mam bardzo wysokie szpilki, więc nie będę w stanie uciekać przed Wiktorem, jak będzie chciał je zajumać. Ale wydajcie znać, czy powinniśmy przejechać się kamperem?
0: W trakcie programu czy po programie?
1: Nie, no teraz.
0: Teraz.
1: Odwagam cię, no.
0: Dzwońcie, dajcie znać.
2: Poranek przejmuje kampera, tak czy nie? Jankes. Jankes. I

0: 16 minut po godzinie 6. Kocham takie akcje SK. Podobno ma przejąć o poranku kampera, tak czy nie? Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Siema, siema.
2: Leciutko, bierzcie tego kampera i śmigajcie. To jest naprawdę super jazda. Tata ma kampera, ja jeżdżę autobusem. Nic trudnego. Wsiadać, jechać i się bawić.
0: Namówił. Dobra.
3: Poranne rasowanie.
4: Z nami w studiu pani Jadzia, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Słuchaj Jadzia, bo jest taka sytuacja. Mamy w studiu kluczyki do kampera.
0: Stoi
4: i
0: na
4: oczywiście
0: dole.
4: Wiktor, bo
3: wiem,
4: przecież kto
3: stoi.
4: Inny, powiedział,
0: namawia cały czas.
4: Weźmy się karnąć, pójdźmy. Mm-hmm. No i tak zastanawiamy się, powinniśmy trochę na nielegalu go wziąć i się przejechać, czy nie?
3: Na narodowy.
0: Na narodowy na przykład? Jak chcesz, to możemy ciebie nawet do chaty podwieźć zaraz.
3: Dobrze. Daj, to ja sama pojadę.
5: O nie, no my chcieliśmy przejąć i Jadzia przejęła kluczyki. No.
3: To ja was pomożę, po Warszawie.
0: Dobra, to może, to zobaczymy, to bardzo dobrze. Najpierw przegląd prasy, patrzymy, co się dzieje na świecie, nie tylko. Słuchajcie, Małgorzata Tomaszewska, to jest taka prezenterka, która kiedyś była w Telewizji Polskiej, teraz podobno próbuje swoich sił w TVN-ie.
4: Mm-hmm. Było złośliwe, naprawdę niepotrzebnie, no. Mm-hmm.
0: Wyjaśniła swoich fanów, tak piszą, bo jeden przyczepił się, że uwaga, syn nie miał czerwonego paska na świadectwie. No i śmiali się z pani Małgorzaty Tomaszewskiej z tej okazji w internecie, a ona odpowiada: ja też nigdy nie miałam czerwonego paska. No, i zamknęła buzię hejterom.
4: A ty, Jadziu, miałaś?
3: Tak. Parę lat temu na teście na COVID.
4: O, to nawet dwa od razu w promocji.
5: To mi się przypomniało, ja też miałem, nawet kilka razy.
0: Bardzo dobrze. Patrzymy dalej, przeglądamy dalej prasę.
4: Właściciel hotelu Gołębieski psioczy na Książule, który wcześniej psioczył na hotel.
0: Aha.
4: I

0: temu na teście na COVID.
1: O, to nawet dwa od razu z promocji.
2: To mi się przypomniało, ja też miałem, nawet kilka razy.
3: Bardzo dobrze, patrzymy dalej, przeglądamy dalej prasę.
1: Właściciel hotelu Gołębieski psioczy na Książule, który wcześniej psioczył na hotel. Aha. I

0: Radio SK.
1: Siemanko SK. Tam mi się wydaje, że nie macie takiej psychy, żeby zajumać tego kampera. Zakład? No udowodnijcie to na socjalach. Pozdrawiam. Billboard.

0: 25 po 6, za chwilę Marcin Procki i newsy. Czajcie, jakby w newsach na jedynce było. Kradziony kamper. Dziennikarze Radia SK przejęli samochód. Jeżdżą w nim po mieście, uważajcie.
1: No dobrze, czy mamy psychę, czyli mamy psychę, to było bardzo ładne. No zobaczymy, namawiacie,
2: ale
1: namawiacie.
2: Ale podpuszczają coś, no. Po prostu. Ja już widzę, jak wy się gotujecie do tego, no.
0: Sprawdźmy dalej w wiadomościach. Brać tego kampera, czy nie brać?
3: Hej SK, jeżeli przyjedziecie do Poznania tym kamperem, to ja wam pozwalam. I nawet wam dam śniadanko, bo pracuję w sklepie mięsnym. Także zapraszam was tutaj.
2: I Wiktor. Jak zwykle mam być głosem rozsądku?
0: Kraść czy nie kraść? Oto jest pytanie!

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo, Ustronie Morskie!
2: 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na Was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
7: Kierowcom przypominamy o czasowych zmianach. Przy wjeździe na teren Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie możliwy tylko przez bramę przy Zakładzie Patomorfologii. Wyjazd bez zmian bramą główną, parking od Piłsudskiego działa normalnie. A w pogodzie od rana sporo chwil ze słońcem, później zacznie się chmurzyć i pojawią się opady.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, rośnie liczba ofiar rosyjskiego strzału Kijowa. Lokalne władze informują o 9 ofiarach i ponad 30 rannych. Trwa akcja ratownicza, w tym wyciąganie mieszkańców spod gruzów. Głównie ucierpiały budynki mieszkalne, jeden z bloków runął całkowicie. Z Gdyni prosto na misję NATO. ORP MEWA wyruszył z portu na półroczną misję w ramach sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska jednostka będzie odpowiadać za działania przeciwminowe i wspólnie z okrętami państw sojuszniczych zadba o bezpieczeństwo żeglugi na północnych akwenach Europy. Załoga do domu powróci dopiero w grudniu.
6: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
5: SK Sport News.
8: Pewna wygrana Stanów Zjednoczonych 2-0 z Bośnią i Hercegowiną i awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Amerykanie wygrali, mimo że przez ponad pół godziny grali w osłabieniu. We wczorajszych spotkaniach było też blisko dwóch niespodzianek. Senegal 2-0 prowadził z Belgią, ta jednak w ostatnich minutach doprowadziła do wyrównania, a w dogrywce w 125 minucie wystrzeliła na 3-2. W innym spotkaniu Demokratyczna Republika Konga długo prowadziła z Anglią, która nie miała pomysłu, jak z nią wygrać. Harry Kane wziął jednak sprawy w swoje ręce, strzelił 2 gole i dał Anglikom awans.
6: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
9: Jan, Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Partek, czyli za kwadrans piątek. Dzień dobry, witamy, to już drugi dzień lipca.
12: No i z takiego dziwnego poczucia, że coś by człowiek zbroił, pojawił się duży, głupi pomysł. Czy mamy zaraz przejąć kampera, który stoi pod radiem?
13: Dodajmy, że to był pomysł Wiktora.
11: Jakby co to na ciebie będzie?
12: No, przecież ja nic nie popsuję.
11: Dobra.
13: I przerażające jest to, że na pytanie, czy mamy zrobić coś nielegalnego, wszyscy nasi słuchacze powiedzieli to!
12: Ale mamy to zrobić czy nie? Halo?
14: Ja nie żebym podpuszczał czy coś, ale nie wierzę w to, że weźmiecie kampera i się nim przejedziecie. Pozdrawiam.
12: Zaraz się przekonamy.
15: Zagrajmy.

0: Koszalin.
1: Siema, siema. Leciutko. Bierzcie tego kampera i śmigajcie. To jest naprawdę super jazda. Tata ma kampera, ja jeżdżę autobusem. Nic trudnego. Wsiadać, jechać i się bawić.

0: To lato, lato dzisiaj, ale dzisiaj już troszkę chłodniej, prawda? Na troszkę chłodniej na zewnątrz. No i będzie czym oddychać. 6:38, tutaj Radio SK.
1: Brać czy nie brać? Oto jest pytanie. Pod radiem stoi kamper, który ma trafić do kogoś, kto zgarnia go w naszej zabawie. Ale...
2: A my naprawdę nadal nie mamy odpowiedzi na to pytanie, bo mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista.
1: Ja cały czas staram się prowadzić sondę na Messengerze. Zaglądamy tam dalej?
2: No, dawaj.
3: SK, ja bym się nawet nie zastanawiała. Wsiadacie i próbujecie. No przecież trzeba kampera wypróbować, czy osoby, które wygrywają, czy po prostu jest wygodny, czy jest dobry do jazdy.
1: Czy toaleta
3: tylko
1: działa?
3: Tylko Kama będzie musiała zdjąć szpilki i wejść do środka i poleżeć.
2: No to jest zadanie godne, że tak powiem,
0: super,
2: moich umiejętności.
0: Będziemy ciebie wachlować. Będziemy wachlować papierem, weźmiemy papier.
2: I to był odpowiedni argument, żeby mnie przekonać. Słuchajcie.
0: Robimy to?
2: Zróbmy to.
1: Tak!
2: Jeszcze
1: SK
2: nigdy nie
1: przyjmuje kampera.
2: Nie prowadziłam programu z kamperem.
0: Czy nasz szef to wie?
2: No, a musi się dowiedzieć?
0: No wiem, że słucha radia, no więc... No dobra, on bardziej
2: powiem
0: potrzebny.
2: Ci tak, powiem ci, czego uczę moje dzieci. Mm-hmm. Mianowicie, nie zadawaj pytania, na które nie chcesz znać odpowiedzi. Więc nie pytajmy się naszego szefa, czy możemy wziąć kampera, czy nie, bo jak powie, że nie, no to będzie kicha. Więc po prostu idziemy i bierzemy.
1: Jeszcze jedna ważna sprawa. Mm-hmm. Pamiętajcie, jak będą się pytać,

0: Tá Resa po prawej stronie już była.
1: Jankes. Jankes. I Wiktor.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
4: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Codziennie.
9: I po reklamie.

0: Ja nie wierzę, co my robimy. Ja nie wierzę naprawdę, co się dzieje.
1: No dobra, mamy klucz, jesteśmy już teraz poza studiem Radia SK, ale dobra, najważniejsze po kolei. Najpierw urodziny. Happy birthday to
2: you. Patrycja.
3: SK budzi w urodziny.
2: Patrycja razem z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
0: To jest pierwsze w historii Eski urodzinowe łączenie zewnętrzne z kampera. Siedzimy w samochodzie, który za chwilę, mam nadzieję, uda nam się odpalić i przejąć. I z tegoż samochodu dzwonimy do ciebie urodzinowo.
2: A ty gdzie w tym momencie jesteś?
4: Ja jestem w tym momencie w domu, szykuję się na trening, także akurat się dobrze wstrzeliliście.
2: I co dzisiaj będzie robione? Góra czy dół?
4: Ogólny trening taki, także jeszcze nie wiem, okaże
5: Ale
4: się.
5: Ale czy to... Od tego trening, czy trening urodzinowy różni się od treningu nieurodzinowego?
4: Myślę, że nie.
2: Nie, poczekaj, tak? Patrycja, jesteś absolutnie w błędzie, ponieważ na końcu urodzinowego treningu trzeba zjeść tort. I to jest tort, który nie tuczy.
0: Przede wszystkim w czasie imprezy urodzinowej ćwiczymy nadgarstki, tak zwane podnoszenie. I raz,
6: i dwa.
0: I jeszcze raz. I wuja, dawaj jeszcze raz.
5: Jeszcze jeden i jeszcze raz. Ja to znam. Bardzo dobrze.
2: I ci oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Żeby emocji ci dostarczyć, to mamy dla ciebie i dla paczki twoich przyjaciół bilety do Energylandii.
4: Super, dziękuję wam bardzo.
5: Tam też można ćwiczyć. Kama była dosłownie dwa dni temu. Kama było dobrze.
2: O, powiem ci. Wiesz co, Patrycja, bo jak ty ćwiczysz, to jak na Hiperionie będziesz i się tak dobrze złapiesz, oni w trakcie robią zdjęcia. To powiem ci, że na tym zdjęciu mam taką dorąbaną łapę. U ciebie też na pewno tak będzie.
5: Minę ma też dorąbaną, więc wszystko jest dorąbane.
2: Tak, botoks nie działa tam. To jakoś nie działa.
0: Tak naprawdę to my rozpoczynamy jeszcze nasz rollercoaster emocji. Słuchajcie, jesteśmy w kamperze i zaczynamy szaloną jazdę.
5: Zabieramy kampera, zgarniamy go, porywamy go dosłownie. Dziękujemy, wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście i życzę nam szerokości, dobrze?
4: Dobrze, dziękuję bardzo, życzę wam.

0: Rozpoczęliśmy przepiękny radiowy film drogi.
1: Możemy, panowie, słuchajcie, oficjalnie już to zrobić, skoro już jesteśmy w kamperze, który, by the way, jest ekstra. Z tyłu fajne łóżka, tak, prysznic ma swój własny.
2: Prysznic, lodóweczka.
1: Wiktorowi zabroniliśmy toaleta. Korzystać z toalety na wszelki wypadek.
0: Słyszycie, jak on pika? To jest chyba zabezpieczenie antykradzieżowe.
3: To ja zamknę drzwi, a ty spróbuj, zobaczymy, czy odpala za pierwszym razem.
0: W razie czego?
3: Wolnie, dobra, dawaj.
0: 3, 2, 1. Mamy go!
1: Odpalone. Słuchajcie, a co wy na to, gdybyśmy teraz podjechali na przystanek autobusowy i kogoś postanowili podwieźć do pracy?
3: Namawiałaś, namówiłaś.
1: No to
3: jest fantastyczny punkt.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio

0: promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamo! Będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 przy zakupie trzech.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Paremont ulicy Połuczyńskiej w centrum Koszalina do 7 lipca. Drogowcy będą pracować wieczorami i w nocy, wtedy ulica będzie zamykana. W ciągu dnia pozostanie przejezdna. A jeśli chodzi o pogodę, to temperatura podskoczy do 23 stopni, początkowo słonecznie, później pochmurno i popada deszcz.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 7, to czas na Eska News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek Kijów, gdzie trwa akcja ratunkowa po zmasowanym rosyjskim ostrzale. Według ostatniego komunikatu 9 osób nie żyje, a ponad 50 zostało rannych. Sytuacja w mieście jest dramatyczna. Służby pracują teraz na gruzach w ponad 30 miejscach. Większość ze zniszczonych obiektów to budynki mieszkalne.
3: Dzisiejszy
2: nocny atak, który nastąpił około 2 w nocy, był niezwykle mocny. Nie wiemy jeszcze, co to było. Kiedy wybiegliśmy z mężem z domu, zobaczyliśmy płomienie i zawalił się fragment dachu.
3: To pobaczyli zajmowanie i część zrujnowanego dachu.
2: A opowiadała mieszkanka jednego ze zniszczonych bloków. Rosjanie zaatakowali w tym samym czasie Charków, Zaporoże, Połtawę oraz Dniepr. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. Zażalenie obrońców byłego ministra zostało odrzucone. No i z tymi informacjami o poranku reporterski Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ta decyzja?
4: To otwiera drogę prokuraturze do kolejnych działań w sprawie Zbigniewa Ziobry, między innymi do złożenia wniosku o ekstradycję. Już w połowie maja słyszeliśmy, że dokument jest gotowy, ale śledczy czekali na prawomocną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sąd będzie mógł też teraz zająć się wnioskiem prokuratury o europejski nakaz aresztowania.
2: A Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W tej chwili przebywa w Stanach Zjednoczonych. A nad morze z problemami ruszył remont kolejnego odcinka autostrady A1. Prace obejmują fragment między węzłami Warlubie i Nowe Marzy na jezdni w kierunku Gdańska.
5: Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Prace na tym odcinku potrwają około 7 tygodni.
2: Mówi nam Anna Kordecka z Gdańska Transport Company. Na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.

0: Nie uwierzycie, ale jedziemy już kampera.
1: Słuchajcie,
2: To się dzieje.
1: Za kółkiem Wiktor, ja jestem pilotem.
0: Ojej, to jest pierwszy zakręt. Matko, panie, ty trzyma pasami ten zakręt.
1: Uwaga, jedzieska!
3: Jakie to jest długie.
1: Bardzo dobrze.

0: 8 minut po godzinie 7, ale to już najwyższa pora na to, żeby podwieźć kogoś naszym kamperem. Ciekawa jestem, czy Polacy są odważni i czy w momencie, kiedy podjedziemy na przystanek autobusowy, na który podjeżdżamy,
1: jest pierwsza
0: ktoś
1: ofiara.
0: Się zdecyduje.
2: Dzień dobry, Jankes, Kama, Wiktor. Czy chcecie, żeby was podwieźć może do pracy? A naprawdę zapraszamy! Kogoś może podwieźć? Nie? Tutaj pan?
0: Ja wiem, że to brzmi, jakbyśmy chcieli was porwać, ale nie, naprawdę.
2: Nie. Słuchajcie, ale wszyscy mają zorganizowany transport autobusowy.
0: Na Ursynów? No to chociaż kawałek cię podwieziemy do metra.
2: Nie. Dobra. Dobra, słuchajcie, odjeżdżaj, bo autobus zabierze wszystkich. Dobrego dnia! Wzajemnie dziękujemy, ale wszyscy zadowoleni.
0: Tak, a z drugiej strony jestem trochę dumna z kobiet, że jednak nie dały się porwać.
3: Ale to jest bardzo dobry znak, bo jak mama uczyła, nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi.
2: Jedziemy dalej!

0: najlepsze. A my dzisiaj w ramach naszej zabawy Eska nakarmi ci pieska dzwonimy do Emilii. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
1: Próbujemy nawiązać tak zwaną łączność.
0: O, dzień dobry Emilia, dzień dobry. Cześć, jak się twoja Maja czuje?
2: Maja bardzo dobrze, właśnie się drapie i myje.
0: Drapie i myje się teraz pies.
1: A jak ma... A Maja, tak?
0: Maja.
1: Maja.
0: I
1: Maja.
0: Nie jest to pszczółka.
1: Dobrze, a czy Maja ma Guzia swojego w domu?
2: Nie, Maja ma Macieja i Blakiego. Dwa kotki. Swoich przyjaciół najlepszych.
0: No, bo to faktycznie trzeba mieć przyjaciół, żeby się dobrze z nimi bawić. A co Maja najbardziej lubi robić? Czym sobie zaskarbiła twoje serduszko?
2: Maja zaskarbiła sobie serduszko tym, że jest kochana, jest naprawdę czuła, jest bardzo mądrym pieskiem. No i ja nie sądziłam, że psy potrafią się uśmiechać, a jak ją braliśmy i ona nam dała łapkę, to się normalnie uśmiechnęła, więc od razu jechała do domu.
3: Słuchajcie, ja jako kierowca tego samochodu, bo to jest program w ruchu, nadajemy z kampera, mam bardzo ważne pytanie. Czy ona lubi jeździć samochodem?
2: Jak była mała, to mieliśmy z tym problem, ale wydaje mi się, że to przez chorobę lokomocyjną, ale w tym momencie Maja jest jedną z większych podróżniczek i po prostu wskakuje do samochodu i jedzie wszędzie.
0: Fantastycznie. To ty na pewno będziesz mogła wskoczyć teraz na stronę internetową dolina-noteci.pl, ponieważ mamy dla ciebie tysiaka do wydania na karmę dla twojej Mai.
2: Dziękuję.

0: teraz słyszysz, Maja? Ale będziesz miała jedzonka.
1: Eska nakarmi ci pieska.
2: Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: A my dalej ruszamy w trasę, podwozimy naszych słuchaczy. Jak się spóźnicie do pracy, to będzie okej, co?
4: Tak, będzie okej, będzie okej.
5: Będzie okej, ja mam tak super kierowniczkę, że nawet nic nie powie. No jak powiem...
6: Pani kierowniczka!
5: Pozdrawiamy panią kierowniczkę, Anię.
4: To będzie dobrze.
7: Proszę o powagę, jesteśmy pod ambasadą Izraela. Ojej.

0: Tak się właśnie fantastycznie wydarzyło, że pożegnaliśmy już Rafała. Był absolutnie zadowolony z naszej niecodziennej przygody. Fajnie, że się udało. Wiktoria, ciebie podwozimy kawałek dalej. Zadowolona jesteś? Jak ci się jedzie tym kamperem?
1: Bardzo wygodnie, jestem zadowolona. Nie spodziewałam się takiej sytuacji z rana.
0: Jedyna taka podwózka w historii.
2: Ale pani opowiedziałaś, jak to jest u was w domu, albo jak jedziecie samochodem, że ty najczęściej przełączasz na eskę, tak?
1: Tak, z mamą. Pozdrawiam mamę. Przełączam najczęściej na eskę. Jestem na esce od dziecka tak naprawdę. Wychowałam się na tym radiu.
0: Bardzo się cieszymy. No dobrze, a my teraz oddajemy głos Marcinowi Prockiemu, który będzie miał amerykańskie sprawy. My kamperowe, a on amerykańskie.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
8: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
7: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
9: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
4: Kierowcom przypominamy o pracach drogowych i możliwych utrudnieniach w Koszalinie, na Lachickiej, Połczyńskiej i na Zwycięstwa na Rokosowie, w Kołobrzegu natomiast na Bogusława 10 i Jerzego. A w pogodzie początkowo całkiem nieźle, dużo słońca, dopiero w drugiej części dnia zacznie się chmurzyć i może popadać.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
5: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, jest zielone światło dla stałej obecności w

0: Wojsk USA w Polsce przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przedacz rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio. Zasugerował jednak, że wstrzymana rotacja brygady pancernej do naszego kraju nie zostanie przywrócona. Fala ekstremalnych upałów i burz ma właśnie dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Może zakłócić zaplanowane na ten weekend obchody Święta Niepodległości. Temperatura może tam dochodzić do 46 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
2: SK Sport News.
0: Trzech współgospodarzy w komplecie w 1/8 finału mundialu. Do tego grona dołączyli dziś w nocy Amerykanie, którzy 2-0 wygrali z Bośnią i Hercegowiną. Łatwej przeprawy nie mieli Anglicy, którzy 2-1 wygrali z Demokratyczną Republiką Konga, a Belgowie po dogrywce wyszarpali wygraną z Senegalem 3-2. Kolejne spotkanie Huberta Hurkacza bez straty seta. Polski tenisista wygrał w trzech setach z Sebastianem Hoffnerem i awansował do trzeciej rundy Wimbledonu. Z kolei w turnieju kobiet doszło do sporej niespodzianki. Już w drugiej rundzie odpadła triumfatorka niedawnego Rolanda Garrosa, Mira Andrijewa, która przegrała z Barborą Krejcikową.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
3: Dzień dobry, witamy, tutaj Radio SK, tutaj czwartek, za kwadrans piątek.
4: Oficjalnie kamper został przejęty, ten szalony pomysł z 6 rano się ziścił. Słuchajcie, jesteśmy w samochodzie, który porwaliśmy.
5: Ja nie wierzę, że ja się dałam na to namówić. Ja, prymuska, piątkowa uczennica, no.
3: Najwyższa pora, kama, żeby się wyprostowała. Pokażemy ci, jak trzeba żyć.
4: Najwyższa pora na śniadanie, chodźmy, jedźmy coś zjeść.
5: Ale ty stawiasz, prawda?
4: Prawda?
5: Prawda!

0: cały czas kręcimy się naszym kamperem po ulicach. Staliśmy przed chwilą w korku. Na 7 osób 5 miało włączone eskę. Bardzo dobrze, bardzo ładnie.
1: Statystyki są fantastyczne. Słuchajcie, jedziemy kamperem, jest miło i przyjemnie, podwieźliśmy już słuchaczy do pracy. Natomiast Wiktor, twoja dziewczyna, Ola Kot, jeszcze nie narzeczona, przypominam.
2: Ona ma dzisiaj tego kampera wręczyć komuś, kto go zgarnie.
1: No
2: później.
1: Tak, i mamy taką specjalną informację dla ciebie od niej, wyobraź sobie, bo przyszła do radia i...
3: Czy ty, mój drogi Wiktorku, możesz mi wytłumaczyć, gdzie są kluczyki do kampera? Bo właśnie przyszłam do radia i jakoś okazuje się, że ich nie ma. I mam takie podejrzenia, że wy macie z tym coś wspólnego.
1: Najpierw powiedziała Wiktorku, ale potem wy. Ja chcę wam powiedzieć, że ja umywam od tego ręce, to wszystko wina Wiktora. Tłumacz się,
0: dlaczego,
1: proszę,
0: ona
1: tłumacz się.
0: Dlaczego Ola do ciebie mówi wy?
2: No. Po pierwsze, kluczyki od kampera są w stacyjce. Stacyjka jest przekręcona, a my turlamy się po mieście. Po drugie... Namówił mnie Jankes.
0: No dobra, wy to wy. No dobrze, no jeździmy, kręcimy się. Kamper jest w dobrych rękach, kochana Olu.
1: I nie martw się, zdążymy, mam nadzieję, wrócić do momentu, kiedy trzeba będzie go oddać.
2: A jak nie zdążymy,
1: albo nie,
2: to ty się będziesz tłumaczyła, bo to ty masz go wręczyć, a nie my.
4: Czwarty lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
8: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko.

0: Go potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik-tak, Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata Zabujaj się w Łazach.
4: I po reklamie.

0: Pani Shakiro, pani wybaczy, ale w tym momencie to najważniejsza postać, czyli Nosel, będzie wkręcać, a my nie wkręcamy, bo cały czas jedziemy ukradzionym kamperem.
1: Nosel wkręca, Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
2: Tak, słucham.
3: Klopenstein, Krystyna po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani z rezerwacji u nas w domu działkowca, do pani Małgorzaty?
2: Tak.
3: Kto tam od pani brał tę rezerwację? Bo widzę, tak, umowa jest, przedpłata jest. Ale z kim pani podpisywała?
2: Ja z takim panem.
3: A, z Andrzejkiem bodajże. A wie pani co? Andrzej nic nie mówił na temat, proszę pani, wynajęcia krzeseł od nas?
2: Nie.
3: To ja pani powiem. Będziemy wynajmowali te krzesła, w związku z tym ja muszę państwa jakoś ulokować. Tam ile osób na tej 18 u państwa będzie?
2: 24 osoby.
3: Jak ja nie będę miała tych krzeseł, ja dostawię, proszę pani, jeszcze 5 albo 7 stolików. Czy to by załatwiło sprawę?
2: A po co?
3: No, żebyście gdzieś siedzieli.
2: No, ale ja potrzebuję no w sumie 3 stoły takie, no.
3: No dobrze, dobrze. Tylko, że jak będą stoły, proszę pani, a ja nie będę miała krzeseł, bo pożyczają ode mnie, to ja dodatkowe jeszcze 3 stoły mogę dać.
2: No, ale przepraszam bardzo, no ale to jak? No, kurka wodna, to na czym ja będę siedzieć? Przepraszam bardzo.
3: Dlatego dostawiam, proszę pani, te stoły, że jeżeli oprzecie te stoły o na przykład ścianę, to możecie tak półdupkiem siedzieć na tych stołach, a te stoły docelowe to możecie mieć normalnie zastawione i przy nich być.
2: No ale jak siedzieć na stole i przy drugim takim samym

0: stole wysokościowo jeść, no.
1: Dlatego mówię, ja mogę uratować sytuację stołami, jak zabraknie krzeseł.
0: No jak, no bo kurka woda, no nikt by nie poinformował o tym.
1: No ale proszę pani.
0: Parę dni wcześniej.
1: Jeszcze mamy chwilę czasu, ja mogę sprowadzić stoły.
0: No dobra, no nie będą te stoły, ja coś tam wymyślę, nie? No to niech będą te stoły.
1: Tylko prośba jest taka, żeby się za bardzo tych stołów mi nie popsuli, bo to są wielorazowego użytku.
0: O Boże, no nie wierzę, to się nie dzieje. Nie, to
1: nie
0: są
1: rozumiem.
0: Jakieś żarty. Nie, no bo ja całkiem miałam inną wizję, a tu nie, no dobra, no co
1: wie
0: mam
1: pani
0: zrobić,
1: co?
0: No.
1: Tak czy siak, i tak się pomieścicie, jak ja wstawię dodatkowe jeszcze stoły z tymi stołami, które, na których będziecie jedli.
0: No nie ma innego wyjścia, no chyba, że ja coś na szybko dokupię, jakieś kurty, chociaż plastikowe, nie wiem, no.
1: A to może Robert by pani pomógł w tym?
2: Zostałaś wkręcona.
0: Nie wiem,
2: krzesła ci mogę pożyczyć.
0: Dlaczego?
3: Nosem wkręca Radio SK. Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: stację?
1: Tak, dawaj.
2: Jedziemy na stację, dobrze.
3: Ojejku, aż się zakrztusiłam, śliną momiczek, nie.
2: Słuchajcie, jedziemy w tym momencie na stację benzynową, zjeść dobre śniadanko.
1: Za chwilę Marcin Procki, a najważniejszy news jest taki dzisiejszego dnia. Ekipa Eski przejęła kampera.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol. Sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
9: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpose.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Sprawdzaję tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Czwartek to kolejny dzień łatania dziur na ulicach Koszalina. Dzisiaj ponownie drogowcy pojawią się na Partyzantów i Mireckiego i na tych odcinkach niewykluczone są chwilowe utrudnienia. A przez większą część dnia będzie pogodnie, dopiero późnym wieczorem popada deszcz.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest ósma, to jest SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tysiąc osób bez prądu, zalane posesje, zablokowane drogi i kilkadziesiąt uszkodzonych budynków. To krajobraz na Lubelszczyźnie po przejściu burz. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty. W ostatnich kilkunastu godzinach strażacy wyjeżdżali tam ponad 400 razy. Z powodu burz utrudnienia dotknęły także pasażerów kolei. Z blisko godzinnym opóźnieniem przyjechał do Lublina pociąg ze Szczecina do Chełma. Spotkania w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki najpierw rozmawiał z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a potem z Urszulą Pasławską z PSL-u. Rozmowę śledził reporter eski Michał Skolimowski. Michale, wiemy, że pierwsza rozmowa była o polskim stanowisku na szczycie NATO i o bazie USA w Polsce. Drugie spotkanie dotyczyło ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Dokładnie tak. Z naszych informacji wynika, że prezydent tę ustawę zawetuje, ale koalicja rządząca walczy w tej kwestii do końca i do końca liczy na podpis. A Karol Nawrocki, jak relacjonowała Urszula Pasławska z PSL-u, podczas rozmowy nie zdradził, jaką ostatecznie podejmie decyzję.
4: To jest dobra wiadomość. To oznacza, że jeszcze nie zapadła klamka.
3: Ludowcy, którzy przygotowali przepisy razem z Lewicą, podkreślają, że jest to rozwiązanie kompromisowe.
2: Ustawa reguluje m.in. dostęp do informacji medycznej czy kwestie dziedziczenia. Koniec z obowiązkowym realizowaniem recepty w jednym miejscu. Teraz, jeżeli otwarto ją w jednej aptece, leki będzie można wykupić też w innej.
5: Zdarzyło się panu, że musiał pan wracać do tej samej apteki?
6: Zdarzyło. Nie było wystarczającej dużej ilości opakowań, żeby zrealizować całą receptę i trzeba było się cofnąć.
5: A teraz będzie można pójść po prostu do innej.
6: Tak, więc bardzo dobra zmiana.
2: Usłyszał nasz reportera. Resort Zdrowia opublikował mapę placówek dzielących recepty.
7: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
8: Jesteśmy, meldujemy się, cały czas kręcimy się po ulicach, jest pięknie!
9: Siedzimy w kamperze i jedziemy, bo trochę go porwaliśmy. Ja się tylko zastanawiam, zgodnie z zasadą ufaj, ale kontroluj. Wiktor, czy Ola ma śledzenie twojego telefonu włączone w swojej apce?
10: Twoja dziewczyna?
11: Ja ją widzę, to znaczy, że ona mnie też?

0: Wiktorku, pamiętasz, jak przed chwilą się pytałam, czy Ola Kot ma włączoną lokalizację i że ty, jak ją widzisz, to się zastanawiałeś, czy ona widzi ciebie? Mam dla ciebie niespodziankę.
1: Trochę się czuję jak mama, dobry, która przyłapała dziecko.
2: Czego pan w tej chwili słucha? Wykonawca i tego.
3: Panie i panowie, jest z nami Ola Kot!
2: Ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że Wiktor myślał, że ja jestem z pierwszej łapanki. Jak on wyłączy lokalizację, to ja go nie namierzę. Chłopie, ja jutro AirTaga ci dałam wczoraj.
1: No tak, no. No co ja mogę powiedzieć? No zabawa jest zabawa, kumpel jest dla mnie kumpel. Jankes mówi, kradniemy kampera, wszystko na niego. To ja mówię, dobra, no to może okej, no dobra. No a jak Jankes będzie ci kazał skoczyć z okna, to skoczysz za nim? Tak!
3: Tak! Bo na dole będzie duży basen. Bardzo
2: dobrze. Ale powiedz mi, w domu też tak jest? Wiktor jest trochę szalony. Ja myślę, że ja mogę na to wszystko przymknąć oko i my możemy dalej być w związku.
1: Jeżeli
2: razem pojechać wręczyć tego kampera, no bo to jest jednak moje zadanie na dziś.
3: Do naszych słuchaczy rzeczywiście, bo dzisiaj czwartek i po raz kolejny wręczamy kampera na długi, wydłużony weekend.
2: Za chwilę będziemy faktycznie dzwonić i go wręczać, ale muszę ci powiedzieć jedną dobrą rzecz, mianowicie Wiktor tylko raz przeklnął przez całą trasę i idziemy już od 2 godzin po mieście.
1: I uwaga, i powiedziałem kurczę, a kurczę to jest naprawdę duże przekleństwo.
3: To prawda, było na K, to prawda.
2: Tak, ale całkiem nieźle prowadzi. No to dobrze, to co, my za tydzień wygramy tego kampera. Gdzieś pojedziemy.

0: 8.18 na naszych eskowych zegarach. My już tutaj jesteśmy razem z Olą Kot. Olka, to co? Rozdajmy tego kampera, co?
1: Ale oczywiście,
0: weźmy sprawę tak, w nasze
1: no, czas najwyższy. Ja już od miesiąca nie śpię, tylko myślę o tym momencie, jak będę wręczać tego kampera.
2: Zaprasza jego sponsor. MOL Polska. RSK dowozi kampera.
3: Ale słuchajcie, to chodzi o tego kampera?
1: Tak, właśnie, tego, nie, którego ochrabłeś.
4: Nie, no ale może nie oddawaj, bo mi jest tutaj za dobrze.
3: Czy to jest ten, który ma przerysowany cały prawy bok?
0: Nie. Przestań, nie było tak.
1: Wypierdziany fotel kierowcy.
3: Równie.
4: Nie powiedziałaś tego.
0: Marta jest razem z nami, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć Martuś, jak się masz?
5: A wszystko dobrze, pracuję zdalnie, jest spokój, cisza. Dzisiaj pogoda trochę, da się odpocząć, także wszystko jest spoko.
0: Słuchaj, my co prawda rano wzięliśmy tego kampera, ale zatankujemy go do pełna i z przyjemnością ci go przywieziemy.
3: Wywietrzymy.
0: Będziesz miała grzane fotele, bo Wiktor tutaj siedzi i grzeje pupką.
4: Halo, mam pytanie do Jankes. Czy ja mogę zostać w tym kamperze, bo mi jest tutaj wygodniej i pojechać z wami na wyprawę weekendową?
5: Możesz, oczywiście.
0: No. Jankes testuje łóżko i w skali od 1 do 10 jak wygodne masz łóżko?
4: 12!
0: A widzisz, Marta.
1: Jankes jest znanym testerem wielu produktów.
4: No tak,
3: ale słuchajcie, nie ma nic za darmo. U nas walutą są dobre argumenty i dobre historie. Dlaczego to właśnie ty powinnaś zgarnąć ten cudowny wózek na cały weekend?
5: A, bo zaczęło się od tego, że namawiamy tutaj męża razem z synem na wypad nad morze, pod namiot. No ale nie za bardzo chciał się zgodzić, więc

0: Bo drogo, bo daleko, bo zimno, bo robaki będą. No i co? No i próbujemy go namówić, no i jakoś tam na on nie idzie, no.
1: Słuchaj, to ja mam taką propozycję. Będę ciebie próbowała namówić. Męża zostaw i jedź z synem i Jankesem na ten wyjazd.
2: Jestem, tak.
3: Dobra, Ola się wyrywa.
4: Dobrze, a jak my przywieziemy tego kampera, jeżeli ci go przywieziemy, to mąż będzie w domu?
0: Postaram się, żeby był.
4: No to ja wtedy mogę z nim porozmawiać.
5: Halo, przepraszam, ja też tu jestem.
4: Weźmiemy go na pomoc.
0: Ja myślę, że to jest świetny pomysł, żeby Ola z nim porozmawiała właśnie i go to trochę ustawiła.
4: Dokładnie. Zamkniemy się na chwilę w kuchni u was, ja z nim porozmawiam o tych robakach, żeby on nie robił scen. Tak. No gdzie się, robaku?
1: Przecież robaki to na haczyk i do wody.
5: Wiecie, ale skoro w jury na samym czele jest Ola Kot, to pytanie do niej. Czy zostałaś przekonana i czy ten kamper właśnie trafia we właściwe ręce?
4: Ja zostałam przekonana, jeszcze męża przekonam.
0: Dzięki bardzo.
5: Mamy to!
1: Jesteśmy na stacji benzynowej, tankujemy go w takim razie do pełna i zmierzamy w waszą stronę. Po godzinie 9:00 meldujemy się u was pod domem.
0: Dzięki bardzo. A mogę pozdrowić?
5: Dawaj.
0: Ja pozdrawiam moją ukochaną szefową, która niech się szykuje na wniosek urlopowy.
6: Escargot wozi kampera. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną.

0: 8.26 na eskowych zegarach. Nasza przygoda cały czas trwa.
1: Życie pisze najlepsze scenariusze. To jest film drogi, a my jesteśmy zarówno aktorami, jak i reżyserami.
2: Ale jesteś niesamowity. Pokonałeś tyle kilometrów przez miasto i ani jednego fotoradaru, a wszyscy zadowoleni machają nam. Jest pięknie.
1: Kama powiedziała, że pierwszy raz w życiu widzi, żebym miał tak długi sprzęt. Mm. W sensie kampera.
0: No. I co więcej, on nie zaczepia. I Wiktor. A za chwilę Marcin Procki, newsy.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Tęczar, jest koszalinie grybą znaną.
4: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
5: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
4: To dlatego wszyscy tam kupują.
5: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
4: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
8: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
9: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
7: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
3: Dobra wiadomość dla kierowców i pacjentów na wjeździe na teren koszalińskiego szpitala. Od ulicy Chałubińskiego ponownie obowiązuje normalna organizacja ruchu. Wjazd odbywa się już bez utrudnień. A poranek mamy słoneczny i tak będzie przez większą część dnia. Dopiero późnym wieczorem ma popadać deszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. Kijów przeżył noc grozy, Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, oświadczył dziś szef MSZ Ukrainy, a to po zmasowanym ataku Rosji głównie w ukraińską stolicę. Zginęło co najmniej 9 osób, ponad 50 zostało rannych, cały czas trwa akcja ratownicza. Służby zlikwidowały na Dolnym Śląsku laboratorium mefedronu, przejęto 56 kg narkotyków wartych 3 miliony złotych. W całej sprawie podejrzane są już 22 osoby, a bohater reprezentacji Norwegii Erling Haaland po awansie do 1/8 finału mundialu zrobił sobie prezent w teksańskim stylu. W sklepie w Dallas kupił kapelusz i drogie kowbojskie buty. Norweski napastnik w czasie mistrzostw zdobył już 5 bramek.
5: A my w końcu dojechaliśmy do kawowego i benzynowego wodopoju. Będzie jedzone i będzie pite.
6: Jaka w takim razie paruwa dla ciebie?
5: Ja jestem normalny, klasyczna.
7: Ja zamówiłem 8 hot dogów.
5: To jest eskap.

0: No i co? No i siedzą, jedzą, tylko tych lulków nie palą, ale są tańce, hulanki, swawola. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody stacji MOL. Dzień dobry.
1: Ja mam hot doga, proszę bardzo.
2: A z czym to jest?
1: A z czym pani sobie
2: to
1: życzy?
2: To jest chyba mega parówa, co? To chyba twoje.
1: To moja, dobra.
2: Dobra, no a zrób ten dobry testing. Bądź naszym książulo i zrób testing.
1: Uwaga, próbuję. No.
3: Oh yeah.
4: No po oczach dobre.
2: Jankes się trochę ślini. Poczekaj, wytrę ci rękawkiem. O, tu. Oj, dziecko się upaprało.
0: Przypomnę, że spotkała nas Ola Kot. Właściwie to złapała nas Olka Kot.
2: Dojechałam klasycznie, a nie spotkałam. Faktycznie, no. Wiktorku, będziesz się tłumaczył, kwiaty. Ja, Ola, nie wiem, czy ty wiesz, ale za każdym razem, jak jest jakaś poważna rozmowa na antenie, to ja się cały czas pytam, kiedy będzie pierścionek dla ciebie. Oj, oj, to są trudne tematy. No, ale pamiętaj, że dzisiaj masz zdecydowanie dobry argument.
5: Jest,
0: Czy zamiast pierścionka może być pizza, brat?
2: Albo mega kiełbasa grillowa?
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
8: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż

0: Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata zabujaj się w Łazach.
4: I po reklamie.

0: Halo, antena. Proszę nam nie przeszkadzać w jedzeniu śniadania. To nie jest tak, że w pracy się pracuje. W pracy się teraz je śniadanko. Rozsiedliśmy się tutaj na stacji benzynowej i powiem wam, że jest naprawdę smacznie i przyjemnie.
1: No właśnie, Ola wcina... Co ty tam wcinasz?
2: Ja w rapa.
1: Jankes też już kończy generalnie.
3: Ja jestem po hot dogu i teraz jadę z wrapem.
1: Ale w międzyczasie przeczytałam newsa, którego chciałabym wam, panowie i Ola, tobie również opowiedzieć. Mianowicie przenosimy się na chwilę do Meksyku, bo tam w Meksyku jest pewien mężczyzna, bym powiedziała meksykański Batman.
0: On ma na imię Arriba Arriba.
1: I wymierza sprawiedliwość za policję, a wszystkich złoczyńców, których złapie, przykleja taśmą klejącą do słupów.
3: O, no dobrze, nie każdy bohater nosi pelerynę, prawda?
0: To prawda, bo niektórzy, jak słyszymy, chodzą z taśmą.

0: 55 na eskowych zegarach. Wiktor, odpalaj tego kampera i jedźmy już do naszej słuchaczki Marty.
1: Nawet adres mam wbity, słuchajcie. Pokazuje nam, że o 9.20 mniej więcej będziemy u celu.
2: Będziemy na miejscu. Jedziemy, wręczamy kampera. Bądźcie z nami, zróbmy to razem.
0: A dzisiaj w prognozach nie ma burz, o czym będzie mówił Marcin Krocki.
3: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
4: Czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą.

0: Wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.

0: do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
11: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
12: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
13: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
14: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Zakończyły się prace remontowe przy szlabanie na wjeździe do koszalińskiego szpitala od ulicy Chałubińskiego. Przywrócono normalną organizację ruchu, a wjazd odbywa się już bez utrudnień. Pogoda przez większą część dnia dopisze, będzie słonecznie z temperaturą do 23 stopni.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Jest 9, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w pobliżu Rawy Mazowieckiej w Łódzkiem. W Gołyniu zderzyły się dwa busy.
3: Pojazdami tymi podróżowało łącznie 11 osób. W wyniku tego zdarzenia 8 osób zostało przetransportowanych do szpitali na dalsze badania oraz diagnostykę.
2: Relacjonuje Agata Krawczyk z policji w Rawie. Na miejscu mundurowi wyjaśniają przyczyny wypadku, a strażacy nadal usuwają skutki burz. Powalone drzewa można spotkać cały czas przy drogach na Lubelszczyźnie. Do podtopień czy zerwanych dachów doszło też w Świętokrzyskiem. Sytuacji w regionie przygląda się reporterski Dawid Bąk.
4: 7 interwencji dotyczyło zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych, a 6 na budynkach gospodarczych. Zgłoszenia dotyczyły też ponad 200 połamanych konarów drzew i 10 podtopionych dróg.
5: Strażacy w tym okresie interweniowali w związku z burzami 386 razy w naszym województwie. Najważniejsza informacja.

0: sytuacja to taka, że nie ma osób poszkodowanych.
1: Mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Strażacy ewakuowali również osoby, które przebywają na obozach harcerskich w regionie.
2: A dziś w prognozach nie ma już burz. Grzecznie już było, mówią nauczyciele i zapowiadają protest. ZNP nie jest zadowolony z proponowanej przez rząd podwyżki na poziomie 3%.
3: Chcemy przypomnieć politykom, że to, co się obiecuje, to, co się deklaruje w kampanii wyborczej, nie może być tylko trzą gadaniną i taką czystą kiełbasą wyborczą.
2: A zaznaczał prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Manifestacja nauczycieli planowana jest 31 sierpnia przed kancelarią premiera.
4: Jeszcze takiego programu nigdy nie prowadziłam. Nadajemy prosto z kampera i wieziemy go do naszej słuchaczki Marty.
5: Piosenkę ułożyłem. Hej ho, kampera się skradło.
6: Bardzo ładnie powiedział kierowca kampera. My z Kamą w drugim rzędzie jedziemy wręczyć kampera na długi weekend dla słuchacza Radia SK.

0: Tutaj SK cały czas nadajemy z naszego wozu transmisyjnego pod tytułem Eskowy Kamper, którym pędzimy, jedziemy do naszej słuchaczki. Jest wygodnie, jest pięknie. Przed chwilą my na wkorku staliśmy, to chwilę sobie poleżałem. Coś pięknego, dom na kółkach, idealny.
1: No właśnie, ale a propos domów, nie wiem, ile kosztuje taki kamper?
2: No dużo albo jeszcze więcej.
0: Nie stać nas.
1: Tak. Okazuje się, że za cenę kawalerki w Warszawie można kupić dom z ogrodem w Hiszpanii.
3: To ja bym chciała taki dom z ogrodem w Hiszpanii.
2: Ania Lewandowska też pewnie by chciała dom z ogrodem w Hiszpanii.
4: Kama. Kama. I Wiktor. Tu Ania Lewandowska. Czas na trening. Wysoko kolana. Wciągnij brzuch. Ściągnij łopatki. Obszerna praca ramion.
5: Autopromocja.
6: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
7: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo,
6: kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
8: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.

taki pomysł, żebyście na koniec sezonu wakacyjnego zebrali całą ekipę, która w tym roku wygrała kampera i zrobili wielką imprezę. Co wy na to?

0: Wow, wow, będziemy mogli już zdecydowanie robić nie sami, bo z naszymi fantastycznymi słuchaczami. Jest dotarcie.
1: MSK dowozi kampera.
2: Teraz, Ola, teraz.
0: Tak, tak, ja się po prostu... Ja taka wyrywna dziewczyna jestem.
2: Tak ekscytowana jest się wcale.
3: No to my, kamperowi łowcy.
0: Jest z nami Marta i jest też mąż Wojtek, jak już się dowiedzieliście, nie bardzo Wojtek był przekonany do tego tripu. Wojtek, jak sytuacja wygląda, bo ja chciałabym z tobą tutaj poważnie porozmawiać.
4: Znaczy, no teraz to już jedziemy zaraz w Polskę, to nie ma o czym rozmawiać, tak?
0: Ale Marta, ty masz bardzo fajnego męża, szybko przekonałam.
2: No widzisz,
0: jak kto to potrafi.
5: Czy ktoś działa w drugą stronę, Wojtku?
4: Nie do końca, nie zawsze, ale często.
5: Jak
4: ale
5: w życiu,
0: to inna okazja, do czego mam przekonać teraz twoją żonę?
4: O Boże. Nie wiem, za dużo tego, żeby wymieniać.
0: No dobra, dobra, to potem się tam dzwonimy i załatwimy.
3: Nowa łazienka.
0: No coś takiego, no właśnie.
2: Albo nowy motocykl, no błagam cię.
5: A to może przynajmniej na początku ustalmy trasę. Gdzie pojedziecie w Polskę i czy to jest wasza wspólna decyzja?
0: No właśnie, to ja zacznę od Marty.
2: Najpierw Bory Tucholskie, później do Władysławowa, bo tam jest nasz syn aktualnie z babcią nad morzem. I później ich zgarniamy i kończymy na Mazurach.
0: Wojtek, czy potwierdzasz?
4: No, tak. Jakby chyba nie mam nic do powiedzenia.
0: Tak, to była nasza wspólna decyzja. Powtarzaj za mną.
5: A macie prawo jazdy, czy nie?
4: Tak, tak.
2: Jest kierowcą.
0: No to w ogóle...
2: I to też jest wspólna decyzja.
0: Swój chłop, jakby to powiedział. Ale wzorowe małżeństwo nam się trafiło.
5: Naszą decyzją było, żeby zatankować go do pełna, więc bak paliwa jest. Również lodóweczka jest uzupełniona. Co prawda Jankes jeden soczek już wypił dzisiaj.
6: No bo byłem bardzo spragniony, tak. Bo ja dużo się najadłem, więc musiałem popić.
5: Ale tak, wszystkie inne miejsca w lodówce są zajęte.
4: Zobaczymy.
0: Możemy powiedzieć, że łóżko przetestowane. Jankes powiedział, że w skali od 1 do 10 12. Fotel kierowcy wygodny, Wiktor tak wygrzał, więc wszystko się tutaj zgadza, więc pozwólcie, że oficjalnie przekazujemy wam tego kampera.
2: Brawo!
4: Dziękujemy bardzo, to jest wspaniałego. Pierwszy raz w życiu coś takiego wygrałem.
0: No i tym bardziej, że chyba ta pierwsza noc w kamperze to będzie jeszcze bez syna.
1: No tak. Kampera.
7: Autopromocja.
8: Bo cieszy się na mój widok.
9: A mój tak słodko macha ogonkiem.
10: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
11: Każdy pies jest wyjątkowy.
12: A jak jest twój?
13: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
14: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
15: SK. Nakarmić pieska.
16: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
17: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
18: Autopromocja.
19: Reklama.
20: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
22: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
24: To będzie ostatnia reklama.
25: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: I po reklamie.

0: No powiem wam, że cieszę się, że jako prymuska, piątkowa uczennica, dziewczyna z czerwonym paskiem, dałam się namówić na to szaleństwo.
1: No udało się, to był pomysł Wiktora. Wiktorku, dziękujemy ci, pięknie było, naprawdę wspaniale. Porwaliśmy kampera, pojeździliśmy po mieście i teraz zostawiamy go naszym słuchaczom. Cudo!
2: No, jak nam nie pójdzie w radiu, to oficjalnie mamy dzisiaj, od dzisiaj, drugi zawód. Jeżeli można to nazwać zawodem, zostaliśmy złodziejami.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Halo, Ustronie Morskie!
8: 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na Was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
13: Dobra wiadomość dla wszystkich wypoczywających nad morzem. Przez większą część dnia będzie pogodnie, a wszystkie kąpieliska są dziś otwarte. Bez przeszkód możecie korzystać z plaży w Unieściu, Mielnie, Mielenku, Chłopach, Sarbinowie i Gąskach. Temperatura powietrza to 20 stopni, a Bałtyk ma 19 kresek.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
14: Dokładnie 10:00, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. 13 osób nie żyje, ponad 90 jest rannych. Rośnie liczba ofiar po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Według ratowników pod gruzami są jeszcze ludzie, a mieszkańcy mówią, że była to jedna z najtrudniejszych nocy w ostatnich tygodniach.
15: Ja spałam, na mnie posypało szkło, wybuchło.
14: Spałam i nagle posypało się na mnie szkło, było go tak dużo. Przepraszam za takie szczegóły, ale schowałam się w szafie, no bo leciały na mnie odłamki z każdej strony. Zaczął się palić korytarz w mieszkaniu. Mieszkam na drugim piętrze, a na dole też wszystko płonęło.
15: Dużo był w ogonie.
14: Opowiadała jedna z mieszkanek Kijowa. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy prawie 500 dronów i 74 rakiety. Teraz Niemcy i tragiczny pożar szpitala w Ludwigslust na północy kraju. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 34 zostały ranne. Pacjenci byli pospiesznie ewakuowani przed budynek. A to już jutro rano ósmoklasiści poznają wyniki majowych egzaminów.
10: Na luzie?
16: Tak. Do tej szkoły chcę się dostać, to się dostanę.
17: Totalny spokój, żeby z problemu się dostanę tam, gdzie chcę.
10: Na tyle jesteś pewna, że dobrze napisałaś?
17: Tak, to tyle jestem pewna, że dam radę.
18: Nie ma co się stresować, myślę, że wyniki są dobre.
14: A z absolwentami szkoły podstawowej w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki będzie można sprawdzić online.
19: Posłuchać oskowych hitów na czasie też można online za pomocą naszej aplikacji. Oczywiście można też klasycznie w radiu, na przykład w samochodzie. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy w tej chwili dokądś zmierzają i będą słyszeć nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tak, zaczynamy tę godzinę hitów na czasie na lato. 10:01. Michu Sapkowski, witajcie.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
6: Zalej i jedź dalej.
5: Wifon. Liczy się tylko on.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

To tak, żeby jeszcze ugruntować waszą wiedzę i wam przypomnieć. Timbaland, jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, który 24, 25 i 26 lipca w Łodzi zupełnie za darmo. Konkretnie Timbaland w sobotę 25. A jak będziecie słuchać Eski, to obiecuję, że będzie fajnie. Jak chcecie się pośmiać, to słuchać warto Eski. Jejku, przypomniało mi się wczorajszy wkręt, no sala, musiałem sobie jeszcze raz odsłuchać. To jest wkręt, który znajdziecie na sk.pl również. Nazywa się Pomiar do kolono i gastroskopii. Nie wiem, czy słyszeliście wczoraj w poranku, ale jeśli nie, to mogę tylko powiedzieć tak, jak to poranek podsumował. No wkręt gruby jak jelito. Możecie zgłosić kogo tylko chcecie do Nosela. Oczywiście na sk.pl i w naszej

0: Joe i End of Beginning, a później wesce Ed Sheeran.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 300 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata Zabujaj się w Łazach.
7: I po reklamie.

Bledka. Tańcz w Radiu SK tuż przed godziną 11. Obiecuję, że po 11 hitów na czasie na lato nie zabraknie na sam początek z wysokiego C, a raczej S, jak Swedish House Mafia. Wait So Long w SC. Już za chwilę.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tęczę, jest koszalinę firmą znaną.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
10: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że...

0: zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
2: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że...

0: Merlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Drodzy wczasowicze, szykujcie plażowy sprzęt. Pogodnego i słonecznego nieba dzisiaj nie zabraknie. Od Ustronia Morskiego przez Kołobrzeg, Grzybowo i Dźwiżyno aż po Mrzeżyno. Termometry pokażą w okolicach 20 stopni. Korzystajcie z wakacji i pamiętajcie o bezpieczeństwie nad wodą. Miłego plażowania.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
10: Eska. Eska. Summer.
11: Eska codziennie sprawdza za was, gdzie jest dobra letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani Dawida Kwiatkowskiego, słuchajcie uważnie. Wiem, gdzie będzie można go zobaczyć na żywo i to jeszcze za darmo. Na Eska Music Tour. Już pod koniec tego tygodnia kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej. Tym razem zatrzymamy się na Dniach Dębicy. W piątek na scenie pojawi się właśnie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę zagra zespół Zakopower. Wstęp darmowy. A teraz propozycja dla fanów tenisa. W Warszawie będzie można podziwiać profesjonalnych zawodników w akcji. Przed nami turniej Warsaw Polish Open. To od 2 do 8 sierpnia na kortach Legii Warszawa. Jakiś czas temu na tym turnieju walczyła Maja Chwalińska, więc może się uda podpatrzeć jakiś młody tenisowy talent. Przez pierwszych 5 dni wstęp jest darmowy. I muzyczne przypomnienie, w Gdyni wystartował Quest Open Air Festival. Dzisiaj dzień drugi, na scenie pojawi się m.in. Calvin Harris.
10: Eska.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bez wypowiedzenia, z winy pracownika i ze skutkiem natychmiastowym. Szpital Południowy w Warszawie rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To po doniesieniach portalu Zero. Kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki, publikować zdjęcia ciał w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy. Służby cały czas w akcji po przejściu burz. Wichura m.in. w Świętokrzyskiem zrywała linie energetyczne i zrywała z budynków dachy.
13: Bardzo się bałam tej błyskawicy podtopienia, tam widziałam przez okno.
14: Taką śliwkę miałem dużą, dwie roznogi, zakręciło ją tak, obaliło, ale nikomu krzywdy, nic nie, dachu żadnego nigdzie rzuciło, wszystko było w porządku.
12: No, opowiadają mieszkańcy Starachowic, teraz Katowice i duży pożar kamienicy przy ulicy Chopina w centrum miasta. To pustostan, ale konieczna była ewakuacja, mówi Jakub Tondos, rzecznik katowickich strażaków.
15: Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców sąsiednich kamienic, działania strażaków nadal trwają.
12: A w związku z akcją strażaków są utrudnienia w centrum Katowic. A przed Ligą Świątek mecz drugiej rundy Wimbledonu. Rywalką polskiej tenisistki będzie dziś Karolina Pliszkowa. Świątek jeszcze nigdy z nią nie przegrała. Ich mecz zaplanowano o 14.30. Z kolei Kamil Majszak w drugim swoim spotkaniu zmierzy się z Zacharym Swajdą. Będzie to ich pierwszy pojedynek, który zacznie się nie wcześniej niż o 13.00.
11: Iga jeszcze nigdy z nią nie przegrała i niech tak zostanie. WhatsApp, słuchajcie, szykuje sporą zmianę, opowiem w tej godzinie, grając oczywiście hity na czasie. Będzie Coldplay, będzie, uwaga, Dr. Dre. Coś od Dawida Podsiadły również się przydarzy. Od Dawida tyle, że Getty razem z Rihanną również. A na początek tej godziny Swedish House Mafia, bo tak obiecałem, 11:15 w SC grają. Michu, witajcie.

Klasyka, która wciąż brzmi świetnie. Dr. Dre, Still Dre na antenie Radio SK. Mówiłem, że opowiem o pewnego rodzaju rewolucji w jednym z części używanych komunikatorów. SK. Mówiłem, że opowiem o pewnego rodzaju rewolucji w jednym z części używanych komunikatorów.

0: to jeszcze nie działa, ale co ważne, już można sobie zarezerwować swoją nazwę, wchodzi się w ustawienia, konto i nazwę użytkownika i tam się wybiera. I warto być pierwszym, żeby sobie zarezerwować, prawda? Więc żeby się nie okazało, że zostanie mi tylko nick michu2137 na przykład, to ja już sobie zarezerwowałem ze swojej instagramowe michu.sapkowski. A skoro ja już to zrobiłem, to właśnie dlatego się dzielę z tym nisikiem właśnie z wami, bo mi już tego mojego nika nie zabierzecie. Ha, ha, ha. Nie dziękujcie. Albo zresztą jak ktoś chce, to może podziękować. Dawid Podsiadło, Wesce za moment i Sezon, później Felix Jen i Jasmine Thompson.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: I po reklamie.

0: O tańcu? Bardzo proszę, to się dobrze składa. Oskar Sims i co noc w weekend, od tego weekendu, moi drodzy, mamy dla was SK Live Remix. Nasz projekt, wiemy, że wam się spodobał, jeśli chodzi o piątki, dlatego teraz będzie i w piątki od godziny 20 i w soboty, raczej od nocy w sobotę na niedzielę od północy. Więc jeśli macie ochotę na porządne imprezkowanie wakacyjne, to koniecznie z SK w piątki i w soboty, a nasz stream SK Live Remix oczywiście do waszej pełnej dyspozycji w aplikacji Radia SK 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. SK Live Remix ten weekend i kolejne wakacyjne na pewno i w piątki i w sobotę na antenie Radia SK. DJ Snake i Justin Bieber za chwilę, później Sombry 12 to 12.
1: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liżebnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku. I zgarnij 1000 zł na smaczki. SK. Nakarmić pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Przed nami 10.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Halo, Ustronie Morskie!
5: 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na Was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
6: I po reklamie.

Ten numer, słuchajcie, miał ukazać się w 2015 albo w 2016 roku, ale wtedy to się nie udało. A gdyby wtedy został wydany i nie zostałby hitem, a teraz tak się jednak stało, wszystko ma swój czas. Warto było czekać na ten hit. Repeat It to Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK przedpołudniowo. Popołudniowo wesce, hity na czasie na lato, na początek coś od Sea, szanowni państwo.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
7: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax,

0: Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik-tak. Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
3: Nad morzem całkiem przyjemny dzień, a wszystkie kąpieliska są dziś otwarte. W Unieściu, Mielnie, Mielenku, Chłopach, Sarbinowie i Gąskach możecie spokojnie korzystać z uroków plaży. 20 stopni w powietrzu, 19 w Bałtyku, idealnie na letni wypoczynek. Korzystajcie z wakacji, ale nie zapominajcie o bezpieczeństwie i słuchajcie ratowników.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
4: Zbliża się południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Nowe informacje w aferze Szpitala Południowego. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że sprawę trzeba dokładnie wyjaśnić. Szpital zwolnił koordynatora prosektorium w trybie natychmiastowym. Według medialnych publikacji mężczyzna miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki i wynajmować prosektorium jako plan filmowy.
5: Ona jest bulwersująca, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ja tą sprawę zostawiam prokuraturze. Ja wiem, że są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. A wszyscy czytaliśmy ten materiał, jest wstrząsający. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
4: Marcin Kierwiński, który jest szefem struktur KO w Warszawie, pytany o wezwanie Adriana Zandberga z partii Razem do dymisji, odpowiada:
5: nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej.
4: A przypomnijmy, aferę rozpoczęły doniesienia o byłym już koordynatorze SOR-u w Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku zarobił ponad milion złotych, a w placówce politycy KO mieli korzystać ze specjalnej ścieżki VIP. Zatrzymani za szpiegostwo. ABW zatrzymały dwie osoby podejrzane o współpracę z białoruskim wywiadem. To 19-letni Białorusin i 44-letni Polak. Według śledczych na terenie Polski wykonywali zadania zlecone przez białoruskie KGB.
6: Mężczyźni opłacani przez białoruski wywiad brali udział w organizowanych w Warszawie przez mniejszość białoruską wydarzeniach, na których nagrywali uczestników, robili im filmy. Zebrane materiały przekazywane były za wschodnią granicę.
4: Mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Białorusin trafił do aresztu na 3 miesiące, Polak został objęty dozorem policyjnym i stracił paszport. S17 na trasie Lublin-Warszawa znowu przejezdna. Kierowcy mogą już korzystać z odcinka trasy między Lublinem a Warszawą. Na wysokości miejscowości Żerć naprawiono uszkodzoną nawierzchnię. W weekend zamknięto jezdnię w kierunku stolicy.
7: Ale szkoda tego Senegalu, co? Ile razy już to dzisiaj słyszeliście? No, zobaczymy, co tam się działo na mundialu i zapowiemy, co dziać się będzie dzisiaj. Zapowiadam, że będzie Marisa Jotkohoj na przykład. Będzie Kungs, będzie Gibbs i Kukon, a na początek Sia, Unstoppable. Michał Sopkowski, witajcie. 12:02 na zegarach.

0: Katy Perry i Snoop Dogg na antenie Radio SK. California Girls. Czy Kalifornia żyje mundialem? No mecze się odbywają w Los Angeles, ale czy żyje, tego nie wiem. Senegal na pewno żył mundialem i pewnie dzisiaj nadal żyje. No jak można? No to jest tak smutne. No do 86 minuty prowadzić z Belgią 2-0 i przegrać po dogrywce 2-3. Ach, jaki smuteczek. No ale to było meczycho, naprawdę. To jedno z tych spotkań, dla których warto zarywać noc. I stało się to, nie kryję, moim udziałem. Moim hołdem w stronę Senegalu jest teraz kilka kompletnie, no może nie, że bezużytecznych, ale mocno bezużytecznych z naszego punktu widzenia informacji. Stolicę Senegalu wiele osób zna. Niekoniecznie nawet wiedząc, że to właśnie stolica Senegalu, bo to Dakar, słynny z rajdów. Kiedyś Paryż-Dakar, teraz tylko Dakar. Co ciekawe, już od lat rajd tam nie gości, ale nazwa pozostała. Niekoniecznie, jak się okazuje, to piłkarze są najbardziej popularnymi sportowcami w Senegalu. Według niektórych źródeł prawdziwymi gwiazdami są zapaśnicy. Lamp to taka specyficzna senegalska odmiana zapasów. Ponoć można też używać pięści. No i jakże ważna, acz kompletnie niepotrzebna wiadomość w waszą stronę. Senegal jest jednym z największych na świecie producentów orzeszków ziemnych. To był mój hołd w stronę Senegalu. Czekam na kolejne fajne mecze, jeśli chodzi o mundial. Za chwilę Kongs i Galaxy, później Gibbs i Kukon Wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata zabujaj się w Łazach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: I po reklamie.

0: Apaty. Ten numer mnóstwo z was usłyszało po raz pierwszy właśnie na antenie Radia SK, bo...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak. Francuski DJ i producent Urzel. Przez kilka lat było o nim raczej cicho, ale jak już jest, to ma hit za hitem, możemy śmiało powiedzieć. Moving to the Sun, znacie z gorącej 20 Radia SK, to ostatnie miejsce 13, a teraz czas na świeżynkę. Urzel i French Montana, czyli Shine, gramy.

0: kilkanaście dni temu obchodziła swoje 41 urodziny. Lana Del Rey, wszystkiego dobrego, no. Jak najmniej powodów do smutku. Summertime Sadness w Radiu SK, w hitach na czasie po 12. Za chwilę Kuba i Kuba, a później Tiesto i Łuka.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie...

0: zrobił.
1: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że cały dzień wam tak płynie, jak ten numer po antenie Radia SK. Shinza i Fire przed godziną 13. Po godzinie 13 z głośników, ze słuchawek popłyną kolejne hity na czasie na lato i będzie Terry Swims na sam początek, a później Kygo i Selena Gomez.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Wakacyjna pogoda jak na razie dopisuje nad morzem w Mielni i w Kołobrzegu. Blisko 20 stopni, Bałtyk ma 19, a wszystkie kąpieliska są otwarte. Korzystajcie z plażowania, łapcie letni klimat. Pamiętajcie, żeby nad wodą zachować zdrowy rozsądek, a od jutra zmiany w pogodzie. Szczegóły za godzinę.
12: Sponsorem programu był Decathlon.
14: Eska.
15: Codziennie

0: SK namierza dla Was najlepsze wakacyjne wydarzenia. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to już dzisiaj. Startuje wielkie święto polskiego rapu. Jedno jest pewne, Płock szybko nie zaśnie. Czas na Polish Hip Hop Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Wajma, Żabson czy Kukon. Bramy otwierają się o godzinie 16. Jutro na scenie m.in. Tede, Jank, Leosia, Guzior czy Sokół. SK będzie się tam bawiła razem z Wami. Polecam też zaglądać na SK-owego Instagrama. A już niedługo Łódź zamieni się w jedno wielkie festiwalowe miasto. Zbliża się Łódź Summer Festival. Zagrają tam światowe gwiazdy i to za darmo. Na tej imprezie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland czy Bastille, a więc będzie okazja usłyszeć wiele hitów zawsze na czasie. Z polskich artystów zagra m.in. Mata, Dawid Kwiatkowski, Zalia czy BDOES. Łódź Summer Festival potrwa od 24 do 26 lipca.
1: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, po wypadku zablokowana jest krajowa 20 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Nie żyje kierowca samochodu, który w Wolicznie zjechał z drogi i wjechał do jeziora Czaple Duże. Trwa wyciąganie pojazdu z wody, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Już ponad 9 godzin trwa akcja ratownicza w Kijowie. Według najnowszych informacji zginęło 18 osób, około 90 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. Szczegóły największego ataku na Kijów przekazuje nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
3: Władze miasta raportują o zniszczeniach w 30 obiektach w kilku dzielnicach Kijowa. Między innymi doszło do uderzeń w bloki mieszkalne, w skutku czego pod gruzami okazali się ich mieszkańcy. Spadnięcie odłamków spowodowało także utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Na celowniku Rosjan okazał się także budynek zamieszkany przez europejskich dyplomatów. Tę informację potwierdza ambasador EU w Ukrainie Katarina Maternowa.
2: A podczas nocnego ostrzału w kijowskim metrze ukrywało się ponad 52 tysiące osób. Na kortach Wimbledonu lada moment ruszy mecz Kamila Majchrzaka. W drugiej rundzie turnieju przeciwnikiem Polaka będzie Amerykanin Zachary Swajda. Jeszcze dziś na kortach w Londynie swój mecz drugiej rundy rozegra także Iga Świątek, a spotkanie polskiej tenisistki z Czeszką Karoliną Pliszkową zaplanowano na 14:30.
4: Dajecie, nasi drodzy tenisiści, dajecie. Będziemy dawać znać oczywiście, jak tam idzie im na trawie Wimbledonu. No i daje znać, że będzie Juste, Jack, Stiley, John, czyli Turn the Lights Off w tej godzinie. Mrozu, miliony monet, przypomnę ten numer. No i Bausa z Magnetic też się pojawi. Teraz Teddy Swims. 13:15 na zegarach. W SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Bausa, Magnetic na antenie Radia SK. Przypomnę, bo oni byli w naszym projekcie SK Live Remix już, że od tego weekendu SK Live Remix w piątek od godziny 20 i w nocy z soboty na niedzielę od północy. Tak, jeszcze więcej idiomowego, tanecznego wygrania specjalnie dla was. Zmieniam temat. Miałem przypuszczenia do tej pory, ale teraz mam już pewność. Nie zostawiam niczego w studiu, bo może zniknąć. Tak jak dzisiaj zniknęły kluczyki od kampera. Nasza porankowa ekipa znalazła te kluczyki i co? No i postanowili się karnąć kamperem. Tak, dokładnie, podczas programu. Co zresztą możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Najbardziej mi się podobało pytanie do Wiktora. Wiktor, czy potrafisz prowadzić kampera?
1: Nie.
0: No i pojechał. I przy okazji, tak jak patrzę, podwozili słuchacze. Wszystko na naszym Instagramie możecie sobie zobaczyć. Ostatecznie kamper trafił do Marty w jednym kawałku i to Marta na przedłużony weekend ma zatankowanego, chociaż może już trochę mniej niż do pełna, kampera właśnie do swojej dyspozycji. Za tydzień znów to robimy. Chyba, że ktoś naprawdę tego kampera ukradnie. Zgłoszenia oczywiście w aplikacji Radia SK. Ed Sheeran i Sapphire. Piękny numer mam dla was. To już za chwilę. Później Andy Dust i Haris Zokaria.
2: Czwarty lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też Dzień Hot Doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

Dzienne 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
1: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
0: To dlatego wszyscy tam kupują.
1: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
0: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
2: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Call Me Maybe i Carly Rae Jepsen na antenie Radio SK. Jejku, jaki to słodziak straszny. Naprawdę patrzę na zdjęcie alpaki, która przyszła na świat w warszawskim zoo. Brązowa, taka słodziutka. Mama Paloma, a tata Topik. Ma się świetnie, poznaje wybieg i została zaakceptowana przez resztę stada. Tak donosi warszawskie zoo. A wspominam o tym dlatego, że warszawskie zoo ma w zwyczaju ogłaszać plebiscyty na imię. No i właśnie rzeczywiście w przypadku tej alpaki także poszukiwane jest imię. Ma być to imię zaczynające się na literę S. Jeśli chcielibyście wziąć udział, to na Facebooku warszawskiego zoo możecie się udzielić. Damiano Dawid będzie się udzielał muzycznie The First Time, a później Duke Dumont. Jakby tak się uprzeć, to SK to też jest na S, nie?
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.

0: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata zabujaj się w Łazach.
1: To będzie ostatnia reklama.
21: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
22: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
21: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.

Ale Farben i René Miller, czyli Pary Tok w Radiu SK tuż przed 14. Nie odzywam się w temacie Wimbledonu i Kamila Majchrzaka z jednego prozaicznego powodu. To spotkanie się jeszcze po prostu nie zaczęło, jest przesuwane. Teraz ma zacząć się o godzinie 14. Na pewno o godzinie 14 rozpocznie się Wrzutka na luz. Kasia Węsierska razem z wami będzie Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Cześć!

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
5: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: Sportowe lato zaczyna się w

0: 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To będzie ostatnia reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
10: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
14: W drugiej części dnia chmury zacznie przybywać, późnym wieczorem miejscami może popadać. Jutro natomiast zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatura wzrośnie do około 18 stopni, będzie też mocniej wiać. Pojawią się rozpogodzenia, ale przelotny deszcz również jest możliwy.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: SK.
16: SK.
17: SK to jest wasze centrum wakacyjnych wydarzeń. Codziennie mówimy, gdzie dzieje się coś ciekawego. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dzisiaj dużo się dzieje na lotnisku w Gdyni. Tam trwa Open Air Festival. Przed nami dzień drugi tej imprezy. Gwiazdą wieczoru będzie Calvin Harris. Oprócz niego zagra też Sobel czy Kasia Sienkiewicz. Jutro z kolei scenę przejmie Martin Garrix czy Zalia. Impreza potrwa do soboty. A jeśli chodzi o Zalię, ta dziewczyna ma sporo pracy w te wakacje, bo koncertuje z męskim graniem. Trasa wystartowała w ostatni weekend w Żywcu, a kolejny przystanek to Poznań 10 i 11 lipca. Na trasie koncertuje przede wszystkim skład, który odpowiada za hymn tegorocznej trasy, czyli Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, ale na scenie jest też na przykład Mrozu czy Igo. Mam też coś dla fanów zagranicznego rapu. 10 i 11 lipca Cloud Festival w Warszawie. Zagra m.in. amerykański raper Don Toliver.
15: SK.
16: SK.
15: Summer City.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. W Londynie rusza walka Polaków o trzecią rundę Wimbledonu. Po opóźnieniach lada chwila ma rozpocząć się mecz Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Z kolei za pół godziny ma ruszyć mecz Igi Świątek. Powalczy w nim o awans z Czeszką Karoliną Pliszkową. Spotkanie w Sejmie o ochronie zdrowia. Dziś o 15.00 klub Koalicji Obywatelskiej spotka się z minister zdrowia i szefem NFZ-u. Rozmowy dotyczą sytuacji w Szpitalu Południowym i zmian systemowych w służbie zdrowia. A podobne spotkanie odbyło się już w tym tygodniu z udziałem premiera. Szczegóły z Sejmu przekazuje nasz reporter Michał Rawa.
19: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda liczy, że szefowa resortu zdrowia na spotkaniu przedstawi m.in. pomysły na rozwiązanie kwestii wynagrodzeń lekarzy.

0: się w żalach.
1: Tymczasem na światło dzienne wychodzą kolejne skandale z warszawskiego szpitala południowego. Po artykułach Onetu i Portalu Zero zwolniony został koordynator prosektorium Artur Chabowski, który w szpitalu miał prowadzić nielegalny handel ciałami zmarłych.
2: A za chwilę głosy w sprawie byłego już koordynatora prosektorium ma zabrać prokuratura. Uwaga na klimatyzację. Lekarze ostrzegają, zbyt duża różnica temperatur może powodować ułzawienie oczu, przewlekły katar, ból głowy i problemy z zatokami. Specjaliści przypominają, że temperatura w pomieszczeniu powinna być niższa od tej na zewnątrz maksymalnie o 6 do 8 stopni.
3: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: Ja wam jakby co dodaję rozgrzeszenie, żeby przestać się na chwilę zajmować pracą, bo skoro i Kamil Majchrzak za chwilę na kortach, i Iga Świątek za chwilę na kortach, to nic innego nie wypada robić, jak tylko trzymać kciuki i to obydwiema rękoma. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 14 wrzucamy na luz.

0: Powiem mnie jedna rzecz. Katy Perry, Firework, za nami w Radiu SK, 18 prawie minut po 14. Męskie granie orkiestra nareszcie, to za chwilę. Smuci mnie, bo od 2 dni trwa narodowa dyskusja o tym, czy Anna Lewandowska może odczuwać, ale co ważne, także wyrażać jakikolwiek lęk, skoro jest osobą, która ma dużo pieniędzy, upraszczając. Otóż wszyscy wiemy, że rodzina Lewandowskich będzie przeprowadzała się do Stanów, bo Robert Lewandowski będzie grał w Chicago. W związku z tym Ania Lewandowska w swoich mediach społecznościowych napisała, że ona oczywiście bardzo wspiera męża, bardzo się z tego cieszy, ale jednocześnie odczuwa duży lęk i niepokój związany z tą przeprowadzką po kilku latach mieszkania w jednym miejscu, no bo to jest jednak przeprowadzka na inny kontynent, a nie tylko do innego kraju, no i też z dwiema całkiem małymi córkami. W komentarzach pod taką informacją, no naprawdę ci bogaci ludzie, co oni sobie wyobrażają, oni nie mają prawa do żadnego lęku. Ja nie jestem psychologiem, ale z tego co wiem, jak działają emocje, to emocje trochę nie kierują się naszym statusem materialnym, kiedy zastanawiają się, do czyjej głowy wpaść i po co. I to nie jest tak, że jak ktoś jest bogaty, to a nie, u niego tylko radość i ewentualnie pozytywne zaskoczenie, a jak ktoś jest mniej bogaty, no to wtedy tam droga w głowie otwarta do złości, smutku i lęku. Emocje traktują nas porówno i to jest, uważam, dobra informacja, dlatego że ona jest kolejnym dowodem na to, że pieniądze szczęścia nie dają i że nie są rozwiązaniem na wszystko. Prawda jest taka, że my wciąż odpowiedzi na taką tezę szukamy. Jak wreszcie ją dostaliśmy, kto mówi, no tak, fajnie jest mieć pieniądze, ale one naprawdę nie powodują, że człowiek się nigdy nie smuci ani się nie lęka. Od kogoś, kto te pieniądze ma, więc coś wie na ten temat, to mówimy, nam się ta odpowiedź kompletnie nie podoba. Radio SK. Nie dogodzisz. Z drugiej strony, potem jak oglądałam te materiały na ten temat, to algorytm podsunął mi rolkę o tym, jak przyprowadzić do swojego życia obfitość. Oczywiście, że wam zaraz o tym opowiem.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
9: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
10: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
8: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
13: I po reklamie.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, to za nami w Radiu SK. Jeżeli tego nie zrobiliście wczoraj, to w tym miesiącu przykro mi, ale nie zostaniecie podobno bogaci. Jest jedna rzecz, którą należy robić pierwszego każdego miesiąca, żeby, uwaga, zaprosić do swojego życia obfitość. Tak, oczywiście, że już mówię, co trzeba zrobić, choć od razu informuję, że po prostu trafiłam wczoraj na takiego pana w internecie, który twierdził, że to działa, ale absolutnie nie biorę za to odpowiedzialności. Otóż trzeba posypać swój dom pewną przyprawą. Cynamonem dokładnie. Należy obsypać całe mieszkanie cynamonem, dlatego że w ten sposób zapraszamy do swojego życia na dany miesiąc obfitość. Dlaczego? Dlatego trzeba to robić właśnie pierwszego każdego miesiąca. Czy coś na ten temat wiem? Nie, uśmiecham się, bo nie próbowałam i no już pierwszy minął, więc tego nie zrobię. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jakkolwiek działa, ale tak profilaktycznie wczoraj po tym, jak to usłyszałam, sprawdziłam w wyszukiwarce, wpisując 10 nazwisk najbogatszych osób w Polsce według listy Forbesa z dopiskiem, czy kupują dużo cynamonu. Nie odpowiem wam, jaki był wynik wyszukiwania, bo wiem, że i tak już sami sprawdzacie.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o, w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Halo, Ustronie Morskie!
7: 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na Was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
9: I po reklamie.

0: spełniamy wszystkie marzenia. Także Mai, Maja Gadowska, czyli Majko Łatwo Gang, Fundacja Cancer Fighters. Wszystkie marzenia. Gramy z dumą i pozdrawiamy. 4 minuty do godziny 15. Po tej 15 będziemy nadal wrzucać na luz i sprawdzamy cały czas, co się dzieje na kortach Wimbledonu. Iga Świątek sobie radzi, do tego za chwilę wrócimy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata Zabujaj się w Łazach.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
0: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Uwaga kierowcy, noga z gazu na S6 pod Kołobrzegiem. Między węzłami Kiełpino a Kołobrzeg Zachód na Nitce w kierunku Koszalina pracują drogowcy. Ruch odbywa się tylko lewym pasem, prędkość jest ograniczona do 90 km na godzinę. A w Kołobrzegu teraz około 22 stopni.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające. Wcześniej portal Zero.pl informował m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Przed siedzibą prokuratury okręgowej w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie zostanie sprawdzone, Michale?
6: Dzień dobry. Postępowanie sprawdzające dotyczy nienależnego pobierania opłat w prosektorium. Śledczy sprawdzą też, czy w prosektorium doszło do znieważenia zwłok. Sygnały o nieprawidłowościach są anonimowe, więc prokuratura nie wszczęła śledztwa. Liczy jednak na kontakt ze stron osób, które mają na ten temat jakiekolwiek informacje.
5: Uwaga kierowcy, poważny wypadek w Łowiczu w Łódzkiem. Na drodze krajowej nr 14 na ulicy Premasowskiej zderzył się motocykl i samochód osobowy. Na miejscu pracują służby, a policja apeluje do kierowców o ostrożność. Polacy już walczą na londyńskich kortach. Na Wimbledonie trwają mecze drugiej rundy. W starciu Kamila Majchrzaka z Amerykaninem Zakarim Swajdą. Polak wygrał już pierwszego seta, trwa obecnie drugi set. A z kolei w singlu kobiet na korcie centralnym turnieju Iga Świątek walczy z Czeszką Karoliną Pliszkową. Polka w pierwszym secie prowadzi 5-1.

chyba lada moment jest szansa na przełamanie i wygranie tego seta. Co się wydarzy w ciągu najbliższych sekund, to zobaczymy. Chyba wasze trzymanie kciuków pomogło. Jak ktoś się oderwał od pracy i to robi, to ma naszą stuprocentową aprobatę. 3 po 15, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam do Dua Lipa. To już teraz u nas. Wrzucamy na luz.

0: tam słychać? I już wam się zrobiło mniej miło. Eiffel 65 i Blue, czyli słuchacie Radio SK. Ale rzeczywiście pytanie, co słychać, nie jest tym naszym ulubionym pytaniem, które słyszymy każdego dnia, dlatego że według badań to jest pytanie mało otwierające, bo nie wiadomo czego się chwycić, kiedy chce się na to pytanie odpowiedzieć. Podejdźmy do tego więc inaczej. Co u was słychać? Tak literalnie. Bardzo proszę, może słychać coś, jakieś plotki od koleżanek, od kolegów, a może jakieś dźwięki, którymi moglibyście się podzielić, to bardzo proszę, eskowy messenger, głosówki, mile widziane z odpowiedzią na pytanie, co słychać, z podejściem literalnym, czyli dosłownie, co słyszycie. U mnie dziś przez cały dzień w związku z remontem balkonu w bloku młoty pneumatyczne, więc gdyby ktoś chciał na festiwal rave'owy przyjechać, to festiwal rave'owy, jeżeli chodzi o brzmienia, mamy w domu. Tame Impala, Jenny, Dracula, za chwilę Westę.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Halo, Ustronie Morskie.
7: 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
12: I reklamie.

0: Bruno Mars, Lady Gaga, Jai with a Smile w Radiu SK. Co u Was słychać? Tak postawiłam to pytanie i pojawiły się odpowiedzi, dlatego że chodzi o to, żebyście powiedzieli literalnie, co właśnie teraz słyszycie. Są dźwięki nadchodzącego weekendu, nie wiem jak to brzmi, ale jeżeli Wy to słyszycie, to tylko dobrze dla nas wszystkich. I jest też taki dźwięk od Oliwii.
1: Co u mnie dzisiaj słychać? Bo dziecko nie znosi gorącej pogody.
0: A ja znam dorosłych, którzy tak samo mogliby zareagować na temperaturę i na wiele innych spraw. Gdybyście chcieli wciąż napisać albo nawet nagrać, co u Was słychać, eskowy messenger otwarty.

0: słychać. Poza tym, że gra Radio SK, The Monster, Eminem i Rihanna w Radio SK 23 minuty do 16. O to pytałam i chodziło mi o bardzo literalne podejście do tematu, czyli dosłownie, co u was słychać. Marek powiedział, że u niego słychać ostatnio między innymi dużo samochodów, a to dlatego, że...
1: Wczoraj wyruszyłem w pieszą wędrówkę z Helu na Rysy, gdzie przez kolejnych 30 dni będę pokonywał dystans około 30 km, aby 31 lipca wejść na najwyższą górę Polski. Cała akcja ma wymiar charytatywny.
0: No bo Marek chce zebrać środki na rzecz Antka. Antka, który mierzy się z dystrofią mięśniową i potrzeba naprawdę dużo kasy na to, więc gdybyście chcieli wesprzeć, to śledźcie koniecznie Marek Kmiotek. Można też oczywiście wspierać nie tylko dobrym słowem. Selena Gomez, Marshmallow, Wolves, to za chwilę w Radiu SK. Gdybyście wy chcieli wiedzieć, co słychać na Wimbledonie, to już informuję. Iga Świątek ma się całkiem nieźle. Pierwszy set wygrany. Jeżeli chodzi o ten drugi, no to tutaj walczymy. Obecna sytuacja 4-2 w gemach, więc być może ten drugi set zakończy ten mecz.
2: Autopromocja.
3: No cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.

0: rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

zdarzyło się mówić, że to na jej cześć. Wygrała Iga Świątek, awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, bo wygrała drugi z dwóch setów i to oznacza, że zobaczymy ją na kortach trawiastych w Londynie już w najbliższą sobotę. Z kim zagra, tego się jeszcze dowiemy, bo drugi mecz, w którym właśnie wyłoni się jej rywalka, jeszcze trwa. Dochodzimy też powoli do godziny 16. Dobra pora, żeby albo zrobić sobie przerwę, albo wychodzić z pracy. 6 minut do 16. Dokładnie. Gdybyście chcieli się podzielić tym, co u was wciąż słychać, tak całkiem literalnie, to oczywiście zapraszamy. Andrea Bocelli, tak? Nie pomyliliście się. Zagrał przed chwilą w Radiu SK razem z Megan Thee Stallion. Po 16.

0: Wchodzimy też powoli do godziny 16. Dobra pora, żeby albo zrobić sobie przerwę, albo wychodzić z pracy. 6 minut do 16. Dokładnie. Gdybyście chcieli się podzielić tym, co u was wciąż słychać, tak całkiem literalnie, to oczywiście zapraszamy. Andrea Bocelli, tak? Nie pomyliliście się. Zagrał przed chwilą w Radiu SK razem z Megan Thee Stallion. Po 16. A także Katy Perry się pojawi w Radiu SK. Tak wam gramy.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Przed nami 10. edycja Rap Stacja.

0: Wyspa do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A teraz bursztyn? Pocieramy? I co? Już czujecie, jak was przyciąga? Silnie przyciąga turystów i miłośników bałtyckiego złota. Manufaktura bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Scale Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
11: Jutro pogoda w Koszalinie i regionie pogorszy się. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 17 stopni, a synoptycy zapowiadają opady deszczu przez niemal cały dzień. Wiatr też da nam się we znaki, więc odczuwalna będzie jeszcze niższa. Lepiej mieć pod ręką parasolkę.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zarzuty po śmiertelnym wypadku w Lublinie. 19-latek kierował BMW bez prawa jazdy i po alkoholu. W wypadku zginęła 17-letnia pasażerka. 7 osób trafiło do szpitala. Prokuratura postawiła mu 2 zarzuty, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
13: Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku. Tego przestępstwa dopuścił się, znajdując się w stanie nietrzeźwości. I drugi zarzut dotyczy kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.
12: 19-latek nie przyznał się do winy i wciąż przebywa w szpitalu. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt. Nowa funkcja w mObywatelu. W aplikacji można już zgłosić planowany wyjazd za granicę. Użytkownicy sprawdzą też aktualne zasady wjazdu do wybranego kraju. Dostępne są również informacje i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podróży.
14: Wystarczy jedno kliknięcie. Będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia push przez 6 miesięcy albo do czasu zmiany naszej decyzji.
12: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, a system będzie jeszcze rozbudowywany. Jeszcze tego lata ma zostać uruchomiona aplikacja mobilna. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu. Polka pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. A przypomnijmy, o 3. rundę gra teraz Kamil Majchrzak. Jego rywalem jest Amerykanin Zachary Swajda.
15: Rzuć na luz.
16: No i dobra informacja jest taka, że Kamil Majchrzak wygrał 3. set po walce długiej. Naprawdę albo konia z rzędem, albo nagany. Dlatego kto wymyślił punktową tenisową punktację. Inną dla mężczyzn, inną dla kobiet. Wszyscy za tydzień będziemy specjalistami w tym temacie, to zapewniam. Kaigo, Khalid, Griffin, Save My Love. Za chwilę wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: A kto już na urlopie, jak to przed? Katy Perry, E.T. w Radiu SK 14 po 16. Ja jestem za tymi, którzy przed, bo sama jestem przed, więc zróbmy małe odliczanie do urlopu. Co wy na to? Podobno czas szybciej mija, jak się te dni gdzieś w kalendarzu skreśla, więc bardzo proszę, głosówki na SK-owym Messengerze z informacją, ile wam zostało urlopu i co z tym faktem postanowicie zrobić, żeby ten czas zleciał jak najszybciej. No i jest na przykład Marta, która, no nie wiem, czy ma urlop, ale ma na pewno przedłużony weekend. Halo Marta.
1: Cześć SK, z tej strony Marta. Oficjalnie ruszyliśmy kamperem w trasę. Zostało nam 310 km do pierwszego punktu. Jedziemy nad jezioro Ostrowite w Borach Tucholskich. Miłego popołudnia.
0: Miłego popołudnia i żeby nie było, że Marta tak sobie do nas tutaj zadzwoniła i powiedziała, że ona jedzie kamperem, bo to jest kamper od Eski. Eska dowozi kampera, jak co roku wam to robimy i w tym roku także możecie taki kamper zgarnąć na długi weekend. Od czwartku do poniedziałku zatankowany, ma też w środku przekąski, gotowy na waszą przygodę, gdzie tylko chcecie, pod warunkiem, że w granicach Polski. Marta, dbaj o kampera, jeżeli nas słyszysz, wracaj, bo inni słuchacze też czekają, ale w tym czasie baw się dobrze. Lizzo, Bonnie & Daddy Cool za chwilę w Esce. A ja chyba nie powiedziałam. Zgłoszenia do tego kampera to w aplikacji Radio SK, którą trzeba pobrać.
2: Reklama. Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
3: Jasno, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w koszalinie od ponad 30 lat.
2: To dlatego wszyscy tam kupują.
3: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
2: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
6: I po reklamie.

0: Ile tam? Ile u was na liczniku?
1: I nie pytam o stan konta nieocenionego wśród nad polskim morzem, bo się boję. Tam mówiłem Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino w Radiu SK. 28 minut po 16. Wrzucamy na luz i odliczamy do urlopów. Do swoich. Każdy do swojego. Poczekajcie, jeszcze sprawdzę, jak się ma Kamil Majchrzak na kortach. No, walczy. Walczy. Mamy nadzieję, może już w ostatnim secie, który zdecyduje o przebiegu tego meczu na korzyść Polaka i o awansie do Wimbledonu. Ile wam zostało do urlopu? Pytam ja, Kasia Węsierska, której zostało według obliczeń, no, jakieś 22 dni jeszcze. Kamil?
2: Jeszcze tylko 8 dni do urlopu. Albo 192 godziny. Albo 11,5 tysiąca minut. Proszę, niech to szybko zleci.
1: Kamil, za ten telefon odbierze, tam się jakiś klient pewnie dobija. Ten jak policzył, na sekundy nawet zdążył przełożyć. Jest też Julia.
3: Co ty, ty

0: urlopu u mnie ciężko powiedzieć, czy już był, czy nie było. W poprzedniej firmie wykorzystany ekwiwalent, w tym roku jeszcze nie przysługuje mi żaden, także do przyszłego.
1: Julia, jak to mawia klasyk, jeszcze tylko wakacje, potem wszystkich świętych, święta i znowu to samo, pani, nowy rok przyjdzie.

0: No nawet jakby człowiek chciał spokojnie popracować, to nie może, bo to jest piłka meczowa i pytanie, czy Kamil Majchrzak awansuje, czy niekoniecznie, bo ta piłka meczowa nie dla niego. A no i gramy dalej. Czyli jeszcze kolejny set przed nami, jeżeli chodzi o Kamila Majchrzaka, żeby dowiedzieć się, czy awansuje do kolejnej rundy Wimbledonu, gdzie właśnie toczy swój bój. Gips, Igo, ostatni dzień lata. A propos ostatnich dni, no to w temacie przedurlopowym właśnie Arek.
1: No jeszcze, Kasiu, według moich wyliczeń to mi zostały całe 2 dni. Czemu 2? No bo jeszcze muszę pójść w sobotę. Ale potem 2 tygodnie.
0: Czymże są te 2 dni w perspektywie 2 tygodni urlopu? Czymże jest 2 tygodnie urlopu w perspektywie kolejnych lat pracy?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Indrozo, kojarzycie.
4: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
3: Whatever turns you on.
2: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No, sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.

0: Jesteście najlepsi, słucham was codziennie, pozdrawiam. Ewelina. Nie trzeba było, ale jak już napisałaś na jaskowy Messenger, to przeczytamy. Mam nadzieję, że szef słyszał. Kamil Majchrzak walczy dziennie. Dzielnie. Dziennie też, bo dzień jeszcze trwa. Na razie 3 do 2 w gemach, jeżeli chodzi o ten piąty. No, wychodzi na to, że ostatni już set w tej rundzie Wimbledonu. Zobaczymy, co się wydarzy po 17. Wy wychodzicie do domu, a my wracamy z najlepszymi hitami w Radiu SK. Tak jest plan.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wakacje w Łazach startują na dobre. Już 3 lipca o godzinie 20 na platformie widokowej wystąpi Oxford Drama w ramach koncertowego cyklu Zabujaj się w dźwiękach. To początek sezonu pełnego muzyki, sportowych emocji, kabaretów i wyjątkowych smaków. Tego lata Zabujaj się w Łazach.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500.

0: 170 290 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Kierowcom w Koszalinie przypominamy o utrudnieniach. Trwa remont ulicy Połczyńskiej na odcinku od Ronda Lecharzyły do ulicy Legnickiej. Dobiegają także końca pracy przy przebudowie ulicy Zwycięstwa na odcinku od 4 marca do Świętego Wojciecha. Droga ma zostać otwarta jeszcze w wakacje.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: SK. SK.
17: A wiecie, dokąd warto się wybrać? Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Jeżeli nie wiecie, no to zaraz wszystko będzie jasne. Zaczynamy z SK Summer City z kolejnymi propozycjami na to, co ciekawego dzieje się w Polsce. A zaczynamy od meczów towarzyskich reprezentacji Polski w siatkówce. No one już szykują się niedługo. 10 lipca Niemcy to w Olsztynie w hali Urania. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę na to, aby pokibicować biało-czerwonym. A jeżeli macie ochotę posłuchać muzyków, to wpadnijcie na męskie granie, które ruszyło. Ta trasa już trwa, a przed nami kolejne jej przystanki. Poznań to najbliższy 10-11 lipca, potem Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Przystanków jest sporo, tak jak artystów jest sporo. Męskie granie orkiestra to w tym roku m.in. Igor Herbut, Vito czy Zalia.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolejne weto prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy miały m.in. powołać Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Prezydent uznał, że ustawa zwiększa biurokrację zamiast lepiej chronić uczniów.
20: Polska szkoła potrzebuje dziś przede wszystkim stabilności, a nie rozwiązań, które każdą decyzję wychowawczą mogą zamienić w przedmiot formalnego sporu.
19: Karol Nawrocki zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki. Do Trybunału Konstytucyjnego skierował też nowelizację ustawy o akcyzie na e-papierosy. Od miesiąca dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. Eksperci oceniają, że nowe przepisy przynoszą efekty, mówi Leszek Wieciech, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego.
21: Praktycznie wszyscy jeżdżą w kaskach. Nawet zauważyłem, że dzieci wyjeżdżające na bocznych wiejskich drogach też jeździły w kaskach.
19: A policja w pierwszym miesiącu odnotowała niemal 1100 przypadków braku ochrony głowy. Za brak kasku u dziecka mandat nakładany na rodzica lub opiekuna wynosi 100 zł. Bociany po nawałnicy potrzebowały pomocy. To w Łukawicy w województwie świętokrzyskim, mówi Joanna Szczepaniak z policji.
22: Dwa młode doznały złamań skrzydeł i nóg, natomiast dwa dorosłe nie odniosły obrażeń.
19: A rannym bocianom pomocy udzielili weterynarze.
23: Rzuć na luz! Niech będzie tradycja. Międzynarodowa Godzina Szczęścia. Wy już wychodzicie z pracy, a Kamil ma...

wszak ciągle w niej dzielnie walczy w piątym secie. 5-3 w gemach, niestety nie dla Kamila, ale wszystko jak to w tenisie może się jeszcze wydarzyć, więc ten awans do kolejnej rundy Wimbledonu jest ciągle, Kamil, w zasięgu ręki. Pamiętaj, że cała Polska przestała 3 godziny temu pracować, żeby trzymać za ciebie kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Thomas Gray, Rumors, już teraz w Esty.

0: Gibbs, Kukon, ty masz w Radiu SK 14 po 17, no i piękna przygoda właśnie dobiegła końca, dlatego że po naprawdę zaciętej walce, czyli po meczu, który składał się, uwaga, z 5 setów, Kamil Majchrzak niestety odpada w singlu, jeżeli chodzi o Wimbledon, nie awansował i przegrał. Oczywiście zawsze taki brak awansu boli, Kamil, natomiast możesz pocieszyć się tym, że grając na murawie dałeś z siebie wszystko. Nasi piłkarze też grali na murawie i awansu do mundialu jakoś nie zaliczyli.
1: Radio SK. Autopromocja. 4 lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
3: I po reklamie.

Wracam, Wiera Misikorski. Ładnie to zagrał na antenie Radia SK. Robot sprzątający albo kolacja na dowóz może uratować nasz związek. Z cyklu porady na to, jak żyć długo i szczęśliwie w związku, nietypowe, ta jest w mojej topce, ale jakby się nad tym zastanowić, to ma całkiem sens. Badacze z Harvardu przeprowadzili takie badania na 40 tysiącach osób i stwierdzili, że najlepsze dla naszych relacji jest kupowanie sobie nie prezentów, a kupowanie czasu. Żeby go ten czas oczywiście spędzać razem. I właśnie dlatego, kiedy mamy na przykład robota sprzątającego, który posprząta za nas, to my nie musimy tego robić, jesteśmy mniej sfrustrowani, mniej zmęczeni, bo nie wykonujemy tej czynności i chętniej spędzamy czas z naszą partnerką albo z naszym partnerem w sytuacjach romantycznych, co buduje głębszą więź i takie związki mają szansę przetrwać dłużej. Podobnie jest z tą kolacją, którą ktoś za nas zrobi, a nie my będziemy ją gotować. Nigdy nie sądziłam, że dożyjemy czasów, kiedy najlepsza rada związkowa będzie brzmiała nie kup jej kwiaty, tylko kup jej pizzę z dostawą.

0: Jedno z miejsc, w których ludzie podobno zaskakująco często znajdują miłość. Panika The Disco, High Hopes w Radiu SK, 25 minut do 18 wciąż rzucamy na luz. Mowa o festiwalach. I ktoś to kiedyś sprawdził, ktoś to policzył. Okazuje się, że takie znajomości zawarte na festiwalach naprawdę w dużym procencie później stają się długotrwałymi relacjami, więc jest to jakiś powód, żeby na takie festiwale pojechać, także w takim celu. Bilety może tanie nie są, ale miłość bezcenna. My wam te bilety możemy ogarnąć. Festiwalowe Love, tak nazywa się akcja, którą mamy dla was w Radiu SK. Wysyłamy was na wybrane przez was festiwale, dając na ten cel środki kieszonkowe, więc się zgłaszajcie na sk.pl, bo będziecie mogli tam pojechać. Przy okazji z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy są na tym nadmorskim festiwalu. Nie wiem, czy oszukacie przeznaczenie, bo chmury i burze nadal są w prognozach.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
7: Zalej i jedź dalej.
6: Wifon. Liczy się tylko on.
8: I po reklamie.

0: A ten pan to podobno będzie gościł na tym największym ślubie, o którym piszą teraz wszystkie media, czyli ślubie Taylor Swift, który już jutro. Mowa o Edzie Sheeranie, który razem z Martinem Garrixem nagrał kawałek Repeated tuż przed 18 w Radiu SK. Ten pan u was będzie gościł i to jest naprawdę gość, którego chcecie słuchać. Rafał Adamczak i imprezka już teraz w Esty.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
3: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Halo, Ustronie Morskie!
7: 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na Was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
8: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5 z

0: wyszła do sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
4: Okulary przeciwsłoneczne możecie schować, za to dobrze będzie wyciągnąć przeciwdeszczówkę, bo jutro w Koszalinie i regionie do 17 stopni i deszczowa aura. Synoptycy zapowiadają opady deszczu przez praktycznie cały dzień, a do tego IMGW wydał ostrzeżenia o silnym wietrze, więc odczuwalna będzie jeszcze niższa.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: SK. SK. Summer.
6: Dokąd nocą tuptajesz? Tego nie wiem, ale dokąd warto, abyście potuptali wy? To wiem jak najbardziej. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. To jest SK Summer City. Jak zawsze porcja gorących propozycji na lato od Eski. A zaczynamy od tego, co szykuje się w Sławie. Tam będzie można się dobrze schłodzić, bo w pobliżu jest jezioro, a przy jeziorze jest Rapstacja. Festiwal, tak nazywa się ta impreza. Od 8 do 11 lipca czekają was największe koncerty największych polskich raperów. Ale nie tylko polskich, bo wpadnie też chociażby Busta Rhymes prosto z Stanów Zjednoczonych, no ale będzie z Polski chociażby BDOS 2115 i wielu, wielu, wielu innych. Bądźcie, wpadajcie, tym bardziej, że można też pod namiot sobie zajrzeć i bawić się naprawdę nieźle. A do tego dorzucam Audio River, to już od 10 do 12 lipca, piątek, niedziela, Łódź i opcja klubowa.
5: Eska. Summer City.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, ogromne korki na S11 pod Poznaniem. Na wysokości Gołusek zderzyły się dwie osobówki. Między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Minister energii nie wyklucza przywrócenia programu CPN. Po jego wygaśnięciu na części stacji litr benzyny i diesla podrożał nawet o złotówkę. Rząd zapowiada, że w razie pogorszenia sytuacji będzie reagował.
3: Sponsorem programu jest właściciel Środka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
7: SK Sport News.
8: Wieczorem kolejne mecze Mundialu. O 21.00 Hiszpania zagra z Austrią o awans do 1/8 finału. W nocy o 1.00 czasu polskiego Portugalia zmierzy się z Chorwacją. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polka pokonała Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3. W sobotę zagra z Filipinką Aleksandrą Jalą. A jutro o awans do 1/8 finału powalczy Hubert Hurkacz. Z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzak.
3: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.
5: Imprezka.
9: Imprezka.
5: Imprezka.
10: Minęła godzina 18, minutę temu dokładnie. Mamy lipiec, mamy lato, mamy wakacje. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór. To co, poimprezkujemy sobie, prawda? To męskie granie, hymn tegoroczny, czyli nareszcie, tak rozpoczynamy naszą czwartkową imprezę w Esce. Ej, żeby nie było. Naszą czwartkową imprezkę w Esce. No.
11: Ja się sta

End of Beginning, to jest Joe, to jest Eska, to jest imprezka, to są wakacje, to jest lato, będę to podkreślał, bo na ten czas czekaliśmy, i teraz go mamy i teraz się nim cieszymy. Słuchajcie, dzisiaj będzie tak po prostu, bo jeżeli wy jesteście tam, ja jestem tu, a radio jest po to, żeby było miło i żeby wam towarzyszyło, a może jakieś smutki się do was zakradły, a może nie macie nikogo obok siebie, albo jest wam tak fajnie i tak szczęśliwi jesteście, że chcecie tym szczęściem się z kimś podzielić, a nie bardzo jest z kim, albo wręcz przeciwnie, macie z kim, ale jeszcze kogoś byście do tego grona dorzucili, a może chcecie się na coś pożalić, a może czymś pochwalić, a może tak po prostu o czymś nas wakacyjnie poinformować, no to właśnie od tego dzisiaj jest imprezka w Radiu SK, więc ja czekam na wasze głosówki. Co tam, jak tam, co u was, gdzie jesteście, co robicie, co się wydarzyło, albo czego dzisiaj nie dowieźliście i wam trochę źle z tego powodu. Głosówki na Messengerze wysyłacie, ewentualnie SMS-owo pod 664 402 302. Hitów w tym czasie wakacyjnych brakować nie będzie. Florida i Kesha, Right Round, już teraz w SC, w imprezce.

0: Wester w imprezę Andy Dusty i Harris Zakaria już za nami, 20 po 18. Poprosiłem was o takie meldunki, o takie po prostu sytuacje, które się u was dzieją, żebyście dali znać, co tam, w jakiej sytuacji wam towarzyszymy. Jeżeli chcecie pogadać, to właśnie od tego jest ESK i od tego jest nasze takie wieczorne, wspólne spędzanie czasu w wakacje. No i jest, proszę bardzo, głosówka od Karola.
1: Siemano ESK, właśnie spóźniam się na trening gitary i czuję się z tym bardzo źle.
0: No to ja trzymam kciuki za to, żeby jeszcze dobrze stroiła, a spóźnienie będzie wynagrodzone. No i teraz jeszcze Bartek.
2: Dzień dobry, tutaj Bartek z Wrocławia. Zakochany w rowerze, zakochany w swojej żonie. Dostałem dzisiaj propozycję od sklepu rowerowego, żebym przetestował im rower. I jeździłem przez 2 godziny na rowerze za 29 tysięcy. Taka cena wyjściowa roweru. Gravel, pełny karbon. Jestem bardzo szczęśliwy.

0: Pewno takiego sobie nie kupię, bo jestem, jak ta tato mi mówi, kupiec gołodupiec. Serdecznie was pozdrawiam, życzę wam co? Pięknych wakacji, uśmiechu na co dzień, trzymajcie się, ja się trzymam kierownicy w swoim starym rowerze i jestem mega szczęśliwy dzisiaj. A Radio SK niech gra przepiękne przeboje. Buźka, hej!
1: Bartek, no to takiej energii właśnie ci zazdrościmy i każdemu naszemu słuchaczowi życzymy. Nawet jak klima w waszym samochodzie, może nawet starym, wysiadła, to się trzymajcie, kierownicy, i w samochodach, i na rowerach, gdzie tylko jesteście i gdzie tylko nas, Eski, słuchacie. Bądźcie, krótko mówiąc, jak Bartek. 22 minuty po godzinie 18, za chwileczkę Oskar Cyms w Radio SK.
2: Reklama.
3: Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po... Nie.

0: koledzy z pracy. Właśnie zostałem poczęstowany przez Paulinę i Kubę od nas z zyskowego newsroomu. Dwoma jajkami z niespodzianką. Nie pytajcie dlaczego dwoma. I oczywiście moja łasuchowatość nie pozwoliła mi poczekać na zjedzenie tych jajek jeszcze trochę, tylko musiałem to zrobić tuż przed tym, jak będę do was mówił, więc gdyby były jakieś nieestetyczne, no wiecie, to z góry sorry. No ale jajeczko już skonsumowane. Co było w środku? Zabaweczki, ale więcej wam nie powiem. Słuchajcie, co się działo dzisiaj rano z naszym łyskowym kamperem? Kto nas słuchał o poranku, kto słuchał Jankesa, Kamy i Wiktora, ten doskonale wie. Ewentualnie kto zaglądał na nasze streszale, a podkradli sobie tego kampera na moment, ale spokojnie, spokojnie. I tak potem Ola Kot do ekipy dołączyła i dostarczyli kampera naszej słuchaczce Marcie, czyli kamper trafił tam, gdzie powinien trafić od samego początku. I proszę bardzo, Marta z mężem już w trasie, już mamy od nich pierwszy meldunek.
1: Cześć SK, z tej strony Marta. Oficjalnie ruszyliśmy kamperem w trasę. Zostało nam 310 km do pierwszego punktu. Jedziemy nad jezioro Ostrowite w Borach Tucholskich. Miłego popołudnia.
0: No i jeszcze jeden bardzo ważny meldunek od Marty.
1: Z eskowego kampera pozdrawiamy wszystkich kierowców, którzy nam machają i trąbią na nas na trasie.
0: No taka magia tego oznakowanego kampera naszego eskowego. Słuchajcie, rzeczywiście, jeżeli gdzieś tam Martę z mężem na trasie zobaczycie, kamper się bardzo wyróżnia. Od razu będziecie widzieć, że to ten jedyny, najlepszy eskowy kamper. Trąbcie, machajcie do nich, uśmiechajcie.

Bampera naszego eskowego. Słuchajcie, rzeczywiście, jeżeli gdzieś tam Martę z mężem na trasie zobaczycie, camper się bardzo wyróżnia. Od razu będziecie widzieć, że to ten jedyny, najlepszy eskowy camper. Trąbcie, machajcie do nich, uśmiechajcie.

0: Może być wasz, więc działajcie. Czekamy na zgłoszenia w naszej jeskowej apce. A za chwileczkę, bo oni już czekają, żeby dla was zaśpiewać Magiera i Sobel. I będzie drobna zabawa.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Halo, Ustronie Morskie! 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania, Austria, Portugalia, Chorwacja, Szwajcaria, Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Ten dobry wakacyjny beat podrzucamy wam w naszej wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Shimza, Arkeo, Kasango, Fire, Fire. No właśnie, co tam u was w ten czwartkowy wieczór słychać wakacyjnie albo nie wakacyjnie? Może w pracy utknęliście? Dajcie znać, gdzie jesteście, co porabiacie, z kim, czy jest okej, czy może trochę do bani?

ten dobry wakacyjny beat podrzucamy wam w naszej wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Shimza, Arkeo, Kasango, Fire, Fire. No właśnie, co tam u was w ten czwartkowy wieczór słychać wakacyjnie albo nie wakacyjnie? Może w pracy utknęliście? Dajcie znać, gdzie jesteście, co porabiacie, z kim, czy jest okej, czy może trochę do bani?

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
21: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
20: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
22: I po reklamie.
23: Muzyką się żyje.
24: Ten ślub jeszcze nie nastąpił, a już został okrzyknięty przez media wydarzeniem roku. Chodzi o ślub Taylor Swift i zawodnika NFL Travisa Kelce. Impreza na 1000 osób ma odbyć się w nowojorskim Madison Square Garden już jutro. Budynek został wynajęty na wyłączność za 3 miliony dolarów, a z użytku na 3 dni mają zostać także wyłączone otaczającego ulicę. Na nich staną z kolei dziesiątki ochroniarzy, wspierani nawet przez nowojorską policję. Goście imprezy mieli podpisać klauzulę poufności, więc nie wiadomo, kto na 100% się tam pojawi, ale mówi się o tym, że zaproszenia trafiły m.in. do Seleny Gomez, Eda Sheerana, Gigi Hadid czy Zoe Kravitz. Cała impreza ma kosztować łącznie przynajmniej kilka milionów dolarów, więc młodej parze życzymy, żeby choć część zwróciła się z kopert przekazanych przez gości.

Ach, te koperty, co? Dwie minuty po godzinie 19. Słuchajcie, za chwileczkę festiwalowe lowe u nas w Radiu SK i Tysiak na festiwale dla was. A teraz Kongsi, TFU, London, Galaxy, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: to są w ogóle piękne życzenia. Jak macie pod ręką kogoś, kto dzisiaj coś świętuje, to powiedzcie mu, zdobywaj szczyty i bądź w tym najlepszy. Powiedzcie albo wyśpiewajcie, tak jak zrobiła to Kaśka Sochacka w numerze Szum. To jest imprezka w Radiu SK, u nas hity na czasie 13 po 19.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A że wakacje to festiwale, to my was też, a właściwie sprzyjamy takim waszym wypadom na festiwale i różne tego typu wydarzenia. Teraz ze mną Klaudia, dzień dobry.
2: Witam.
0: Chciałem zapytać Klaudię, dlaczego ty nie śpisz, ale to o tej porze bez sensu. Boże, jedyny, skąd mi takie rzeczy do głowy przychodzą?
2: Ja dopiero z miasta wróciłam.
0: A co robiłaś na, mieście?
2: A, spotkanie moje własne urodzinowe.
0: Ty masz dzisiaj urodziny?
2: Miałam w sobotę, ale dzisiaj było takie spóźnione.
0: A już myślałem, że sobie piąteczkę przybijemy, bo tak się składa, że ja mam dzisiaj i mówię to nie tylko po to, żebyś powiedziała mi o, wszystkiego najlepszego, bo ja tobie właśnie powiem wszystkiego najlepszego, Klaudia.
2: Tobie również.
0: Dziękuję pięknie i za chwilę przejdziemy do prezentów, ale jeżeli chodzi o taki twój niezbędnik festiwalowy, to powiedz, jak on wygląda, co ty ze sobą i kogo zabierasz?
2: A na pewno powerbanka. To wiadomo. Jest niezbędna rzecz. Wygodne buty, najlepiej sportowe. No i oczywiście najlepszą koleżankę, która mówi, że wracamy, ale tak naprawdę zostajemy na after.
0: Twoja koleżanka to chyba wędkuje trochę, bo wędkarze tak mają, o, jeszcze jeden rzut, a potem jeszcze 3 godziny na rybach. Ale rzeczywiście
2: no i tak.
0: Są tacy znajomi, którzy mówią, już wracamy, a potem okazuje się, że zostajemy na najlepsze. Słuchaj, bo jeszcze jest sprawa kontrowersyjna. Rzeczywiście bardzo wiele osób pisze w tych tutaj zgłoszeniach do naszej zabawy, że powerbank. Moi drodzy, nie chodzi o to, żeby mieć telefon pod ręką, tylko na przykład, znaczy to tak, no wiadomo, dzisiaj się robi zdjęcia, nagrywa filmiki, ale kiedy na przykład artysta na scenie festiwalowej poprosi o to, żeby podnieść latareczki w telefonie w górę, to właśnie po to musi być energia w telefonie, prawda, Klaudia?
2: No oczywiście.
0: A jaki festiwal ty masz teraz na celowniku? Masz jakiś plan muzyczny, gdzie się wybierasz?
2: Powiem tak, wróciłam ostatnio spod Dawida Podsiadło, a teraz idę na Łódź Festiwal.
0: No i my temu będziemy sprzyjać, bo dostajesz 1000 zł, moja droga, na ten festiwal, na wszystkie inne uciechy z nim związane i jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma dla ciebie w prezencie.
2: Dziękuję bardzo, na pewno się przyda.
0: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że się gdzieś tam pod sceną zobaczymy. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy i fajnej pogody festiwalowej życzę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: No nie mówcie, że ten numer was nie porywa. David Guetta i Alok, Run Run River, Wese w imprezę 2 lipca w czwartek, 29 minut przed godziną 20. Co tam u was zapytałem i proszę bardzo, głosówka od Weroniki.
1: Mam w mieszkaniu remont pokoju, więc przesiadywałam 3 tygodnie prawie u cioci. A teraz, jutro, wieczorem jadę z nią do Wilna na 5 dni, więc będzie wycieczka.
0: O, to ja się bardzo cieszę, że po tych cierpieniach remontowych przyszły teraz luksusy. Ja wiem, co to znaczy, mam remont kuchni. Może w przyszłym tygodniu się zakończy, a wycieczki do Wilna na horyzoncie nie widać. Teraz Ewelina u nas.
2: Hej Jaska, co ja wam mogę powiedzieć? Ja obecnie przebywam na L4 ze względu na rozwalonego paluszka. Mam parę szwów i wytrzymałam w domu 3 dni, aczkolwiek wziąłem się za ogród, za sprzątanie grilla, czyszczenie. Trzecią godzinę czy czwartą cały czas koszę, także jest okej. Okay. Pozdrawiam was wszystkich, życzę miłego wieczoru.
0: No, ja mam nadzieję, że ci z ZUS-u tego nie słyszeli. Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
4: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości.

0: Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy z innymi.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
0: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: To będzie ostatnia reklama.

Tak, tam czwartkowy wieczór. Jest okej? Okay? Jakoś się poukładaliście z tą sytuacją i z tym czasem i rzeczywiście możecie powiedzieć, że wakacje są fajne, lato jest fajne, mimo że być może słowo wakacje was jakoś tak za bardzo nie dotyczy, bo wyrośliście, ale

Tak, tam czwartkowy wieczór. Jest okej? Okay? Jakoś się poukładaliście z tą sytuacją i z tym czasem i rzeczywiście możecie powiedzieć, że wakacje są fajne, lato jest fajne, mimo że być może słowo wakacje was jakoś tak za bardzo nie dotyczy, bo wyrośliście? Ale Farben, René Miller i Body Talk już za nami. To jest imprezka w Radiu SK. Hity na czasie wam gramy. Za chwileczkę będzie Just Keep Watching, czyli Tate. Nazywajmy sprawy po imieniu. Moment stresujący przed tegorocznymi maturzystami, czyli wyniki tegorocznych matur. Kiedy to będzie? Kiedy to będzie? Bo może już ktoś się rozleniwił, zapomniał. Otóż, moi drodzy, najbliższa środa, 8 lipca. Wtedy Centralna Komisja Egzaminacyjna poda owe wyniki, a absolwenci będą mieć do nich dostęp dokładnie od godziny 8:30. Nie ukrywam, że ta sprawa mocno mnie dotyczy. Nie dlatego, że jestem tegorocznym maturzystą, oczywiście, że nie, ale to będzie emocjonujący środowy poranek. Pamiętajcie, wyniki matur 8 lipca od 8:30 będzie do nich dostęp.

Nasza dobra wspólna znajoma Katy Perry, Watch It Burn. To jest nówka na naszej playliście w Radiu SK, wśród hitów na czasie. 7 minut do godziny 20, jako że wakacje to czas dobrych imprez i festiwali. No to moi drodzy, już za chwileczkę połączymy się z Hanczakiem, który jako nasz człowiek na openerze, ale będziemy też mieć dla was kilka propozycji dobrych imprezowych na najbliższy czas, więc nasłuchujcie uważnie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie.
4: To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella.
3: Whatever turns you on.
5: Czeka na głosy na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
0: Reklama.

Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: I po klamie.
7: Eska. Eska. Summer.
8: Jeżeli wybieracie się nad morze, mamy propozycję na pełen atrakcji weekend. Już w sobotę w Ustroniu Morskim rusza Sinsay Plaża. Przez dwa dni przy wejściu na plażę numer 6, a na całe rodziny czekać będą m.in. konkursy z nagrodami, kreatywne warsztaty dla dzieci, analiza kolorystyczna, strefa beauty, relaks dla dorosłych i mnóstwo wakacyjnej energii. Nie zabraknie też popcornu, lemoniady, waty cukrowej i gotowanej kukurydzy. Start każdego dnia o godzinie 11. Wpadnijcie po dobrą zabawę i letni klimat. A jeżeli lubicie koncerty pod gołym niebem, to warto zajrzeć do amfiteatru w Ustroniu Morskim. W sobotę wystartuje SK Music Tour. Będzie dużo muzyki i konkursów. Na scenie pojawi się szczeciński raper Żalu Żelson, a o 21.00 rozpocznie się koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Sand & Grace. Po koncertach imprezę rozkręci DJ Radia SK.
7: SK. SK. Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
10: Zbliżamy się do godziny 20. Wiadomo, że jeżeli chodzi o mapę festiwalowych wydarzeń, to teraz na celowniku openera tam nasz człowiek, Michał Hanczak. Zatem halo opener, halo Hany, czy jesteś?
11: Halo? Jestem i nam się całkiem nieźle, chociaż coś zaczęło kropić. Wczoraj pogoda dała radę, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Dostaliśmy alerty RCB, które mówią o silnym wietrze, burzach, deszczu, ale w nocy i jutro, więc może jeszcze ta pogoda dzisiaj nie da nam się za mocno we znaki. Ale nie o pogodzie, skupmy się na tym, co najfajniejsze na openerze, czyli na muzyce. Ja na chwilę wyrwałem się teraz z koncertu Halsey, która na głównej scenie, ale przed nami dzisiaj naprawdę creme de la creme, jeśli chodzi o muzykę. Ja i wiele osób czekamy na Calvina Harrisa, który jest headlinerem tego drugiego dnia openera. Zobaczymy, co nam zagra. Czy to będzie set złożony z jego hitów, a ma ich przecież mnóstwo, czy może po prostu będzie to niezła impreza przy różnych hitach bardzo tanecznych. No, tego się dowiemy, ale dopiero przed pierwszą w nocy, kiedy Calvin Harris wyjdzie na główną scenę. Ale no, festiwale tego typu mają to do siebie, że tu muzycznie naprawdę jest wszystko. Dla przykładu, dzisiaj jeszcze na głównej scenie Nick Cave i The Bad Seeds. I sporo osób też na tych artystów się wybiera. Natomiast jeszcze wcześniej, już za kilkanaście minut, główną sceną openera rządzić będzie Chopin. Tak, tak, będzie tutaj grany Chopin. To chyba jest pokłosie wielkiej popularności konkursu chopinowskiego. I przyznam szczerze, że na Chopina na openerze też się wybieram.
10: Dziękujemy pięknie. To Michał Hanczak prosto z openera. Wiadomo, że imprezowo niektórzy do Chopina podchodzą też w zupełnie inny sposób. Ale słuchajcie, jeżeli nie opener, to może inne imprezy, może bliżej Was. Kizo, Trips, Zalia czy Kuba i Kuba, no to jest akurat część artystów, którzy w ten weekend pojawią się w Zagłębiu podczas kolejnej edycji Fan Festiwalu. To dokładnie w Sosnowcu. To trzy dni imprezy z różnymi brzmieniami. Od rocka przez polskie klasyki, aż po hity znane z ESK. Start codziennie o 18 w Sosnowieckiej Arenie. Na miejscu czeka też ekipa Radia SK, a koncerty poprowadzi Kasia Węsierska. Z kolei fanów rapowych brzmienie czeka Rapstacja w Sławie. Ta impreza startuje w przyszłym tygodniu i zapewni Wam kilka dni koncertów najlepszych raperów w tym kraju. Na scenie m.in. Mata, a na miejscu będzie czekał też nasz eskowy autobus z DJ-em. Także Mati fuczyło będzie. A w weekend u nas w SC będą rozgarnięcia karnety na rap stację właśnie.
7: Impreska.
12: Impreska.
7: Impreska.
12: Impreska.
7: Impreska.
10: A teraz do zgarnięcia jest imprezka w Radiu SK. W każdym tego słowa znaczeniu zgarniajcie imprezkę jak tylko chcecie i odpoczywajcie z nami. Róbcie co chcecie,

Duet, który zachwyca i utwór, który zachwyca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. A pamiętacie dzień premiery tego kawałka? Jak Dawid Kwiatkowski i Margaret nas odwiedzili? Jeszcze wspomnienia tych odwiedzin macie w naszych socialach, chociażby do zobaczenia. Słuchajcie, są wyniki najnowszych badań dotyczących kieszonkowego, jakie rodzice przekazują pociechom, i okazuje się, że jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy w czołówce. Najczęściej przekazywaną kwotą kieszonkowego dla dzieci jest ponad 300 zł miesięcznie i jest to jedna z najwyższych kwot w Europie. Wysokość kieszonkowego zależy głównie od wieku dziecka, ale uwaga, co ciekawe, z tych badań wynika, że w mniejszych miastach dzieci mogą liczyć na najwyższe kieszonkowe. A, taka zależność, 300 miesięcznie, to chyba jest niezła kwota. Ja pamiętam, że... A dobra, może już nie poruszajmy tego tematu, a może to jest tak, że to trochę sumienie rusza rodziców i to jest takie powolne, ratalne oddawanie tego, co tam z tej komunii zaginęło?

Niezły basik, co? To Mikolas and Trips, Hard to be Humble. Tak wam gramy w SC, w imprezę, hity na czasie, a przypominam, że wakacje i lato. To tak, gdyby się komuś zapomniało. 27 minut pozostało do godziny 21. Wakacje, lato to festiwale, festiwale, jeszcze raz festiwale. Już w najbliższy weekend będziemy mieć dla was karnety na festiwal Rapstacja, to w Sławie. Potem będziemy tam razem z wami na samym festiwalu, ale to jeszcze nie koniec, bo na pewno będziemy w tym sezonie wysyłać was, drodzy nasi najlepsi słuchacze, na węgierski festiwal Siget. Będziemy też na Łódź Summer Festival. No nie mówiłem, że na bogato. Kto z Eską trzyma? A właśnie, kto z Eską trzyma? A to może wy dokończycie takie powiedzonko nowe, które właśnie się teraz zrodziło w mojej głowie, a właściwie zrodził się jego początek. Kto z Eską trzyma? No, dokończcie to. Dokończcie, śmiało. Czekam na głosówki na Messengerze. Czekam też na SMS-y pod 664 402 302. Kto z Eską trzyma? No i co dalej? Sombr, Back to Friends będzie muzycznie już za chwilę w naszej imprezie. On właśnie też będzie...

0: Będzie na Sliget Festiwalu tam, gdzie i wy, dzięki nam i z nami będziecie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ustronie morskie. 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na Was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Umbrella, Ella, Ella. Co tam było Eli tak w ogóle? To suchar jest w ogóle. Rihanna, Jay-Z, już za nami, to jest SK, to są hity na czasie w imprezce. 14 minut zostało do godziny 21. Tak jakoś mimochodem wyszło, kto z SK trzyma. Wy kończycie i widzę, że wam się to spodobało.
1: Siema, siema. Kto z SK trzyma, tego się szczęście i ma. Pozdrawiam.
0: No, pozdrawiamy, to była Agnieszka. Jeszcze propozycja od Mariusza.
2: Kto z SK trzyma, ten biedy nie ma.
0: Tak mówią. No i jeszcze teraz ze swoją propozycją wjeżdża Daniel.
3: Kto z SK trzyma, ten gifty od niej otrzyma.
0: O, i to jest prawda. Daniel, otwieraj drzwi listonoszowi, bo on już do ciebie frunie z prezentami od nas, od Eski. Tam na pewno będzie butelka eskowa, torba eskowa, coś, co się na wakacje przyda. A to już Alan Walker i Faded w imprezce.

Dawid Podsiadło na błysk w Radiu SK. To jest imprezka. Za 4 minuty będzie godzina 21. Jeszcze dużo tego czwartku przed nami. Jeszcze coś fajnego zdarzyć się może.

music is my best.

0: Reklama. Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
1: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
0: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Hiszpania-Austria, Portugalia-Chorwacja, Szwajcaria-Algieria. Oglądaj Mundial od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie

0: Ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
1: Eska. Eska. Summer.
2: To jest Esta Summer City. Sprawdzamy, gdzie tego lata warto się pojawić. Oliwia Kisielewska, witam Was serdecznie. I najpierw coś dla fanów sportowych widowisk. W sobotę Hala Koszalińskiego Bronka zamieni się w arenę niesamowitych akrobacji. Wszystko za sprawą Mistrzostw Polski Street Workout CITE. Najlepsi zawodnicy z całej Polski pokażą, jak wygląda siła, sprawność, no i perfekcyjna kontrola nad własnym ciałem. Do tego konkursy, strefy atrakcji i mnóstwo dobrej energii. Wieczorem czas na muzyczną podróż. O 17 w Teatrze Adria rusza spektakl Halo Dancing. Pełen przebojów, które zna niemal każdy. Na scenie zabrzmią hity Bajmu, Bandy i Bandy czy Lady Punk, więc będzie można nie tylko pośpiewać, ale i poczuć klimat najlepszych tanecznych imprez sprzed lat. A 17 lipca coś, co trudno wyjaśnić, bo najlepiej zobaczyć na własne oczy. W Centrum Kultury 105 wystąpi Magic Meteorite, jeden z czołowych polskich
1: iluzjonistów.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Impreska. Jak potrzebujecie teraz energii, bo może jesteście na treningu jakimś takim wieczornym, albo nie wiem, śmigacie gdzieś na rowerze, na hulajnodze, albo samochodem nawet, i tutaj też fajnie byłoby coś dobrego usłyszeć, no to bardzo proszę, róbcie głośniej, bo na pewno Teddy Swims z numerem Mr. Know It All nie zawiecie. Tak rozpoczynamy tę godzinę imprezki. Minęła 21. Rafał Adamczak, witajcie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: wy potraficie takim głosem jak Kuban Mrozu Faust? Właściwie takimi głosami jak oni? Zanim spadnie deszcz?
1: Zanim spadnie deszcz?
0: Nie, no wiadomo, że...

0: A wy potraficie takim głosem jak Kuban Mrozu Faust? Właściwie takimi głosami jak oni? Zanim spadnie deszcz?
1: Zanim spadnie deszcz?
0: Nie, no wiadomo, że...
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer i to jest nowość. Premiera była dokładnie 26 czerwca. Nowość, która ma szansę być takim letniaczkiem kojarzonym z tegorocznym latem, tegorocznymi wakacjami. Ciekawostką jest, że historia tego utworu, a jest to Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell & Bon, jest wyjątkowo długa, bo fani czekali na ten kawałek od lat. Różne wersje i fragmenty pojawiały się już wcześniej w setach Axwella i krążyły w formie nieoficjalnych demówek. Według fanowskich ustaleń piosenka wywodzi się jeszcze z sesji twórczych sprzed kilku lat, związanych właśnie z Axwellem, Sebastianem Ingrosso i duetem Vargasa & Playgola. Ostateczna wersja została dopracowana i oficjalnie wydana dopiero teraz. No i jak brzmi? Przekonacie się już teraz, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Axwell & Bon, Whatever Turns You On.

0: Duży Moving to the Sun wesce w imprezce wakacyjnej. Imprezce oczywiście 29 po 21. Jeżeli lubicie takie granie, to ono jest na wyciągnięcie waszego ucha w naszej apce eskowej cały czas pod hasłem SK Live Remix. A jeżeli chcecie tutaj tradycyjnie w Radiu SK dostać właśnie takie rytmy, takie tempo i takie brzmienia, no to zapraszam w każdy piątek. Startujemy dokładnie o godzinie 20. Jeżeli chodzi o plan na najbliższy piątek, to do 23. Estate of Trance Armina Van Burena. Wcześniej dobrze zremiksowane i podane wam oczywiście odpowiednio hity na czasie. O 23, jak mówiłem, Armin Van Buren i Estate of Trance. Później będzie James Hype, później Meduza. Natomiast w wakacje jeszcze SK Life Remix mamy dla was w nocy z soboty na niedzielę i startujemy dokładnie o północy. Będzie Kygo, będzie Steve Aoki. Krótko mówiąc, będzie dobrze. Jak mawiała klasyczka w pewnym filmiku internetowym, prawda? No dobrze, Miles Smith i Stargazing to jest moja propozycja dla was, taka, która wybrzmi za moment w Radiu SK. Pasuje?
1: Reklama.
2: Halo, Ustronie Morskie! 4 i 5 lipca przy wejściu 6A czeka na was Sinsay Plaża. Konkursy, sportowe wyzwania, warsztaty i atrakcje dla całej rodziny. Będzie wata cukrowa, popcorn oraz lemoniada. Sinsay Plaża. Widzimy się nad morzem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Esko.

18 minut zostało do 22. To jest imprezka w Radiu SK. Wakacyjny, czwartkowy, lipcowy wieczór. Eminem, The Real Slim Shady, czyli klasyk nad klasyki, jeżeli chodzi o ten gatunek, już za nami. Co tam na mundialu zapytać? Przecież sami wiecie, że zbliża się już powoli, powoli, wielkimi krokami do tej najważniejszej fazy, że finał 19 lipca, wtedy poznamy kolejnego mistrza świata, ale moi drodzy, to co się wydarzy w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie, to będą emocje na miarę naszego mniejszego eskowego mundialu. SK Karniaki Cup, ekipę, czyli naszą jedenastkę eskową, już skompletowaliśmy. No i ktoś z tej jedenastki na pewno w naszym challenge'u specjalnym w sobotę właśnie wywalczy 10 tysięcy złotych. To się stanie na pewno. Mało tego, będziemy tam po prostu świetnie się bawić razem ze Sławkiem Peszko, który będzie z nami, który na pewno spowoduje, że cały ten event, całe to wydarzenie będzie no bardziej uśmiechnięte zdecydowanie. Słuchajcie, nawet jeżeli wam się nie udało zakwalifikować do eskowej jedenastki, nawet jeżeli nie będziecie z nami osobiście na Narodowym w sobotę w Warszawie, to koniecznie śledźcie nasze social media. Na pewno będziemy to tam relacjonować, na pewno będziecie na bieżąco informowani, co się dzieje i na pewno poczujecie ten klimat doskonale. A teraz już The First Time, Damiano Dawid, później będzie Ariana Grande i Z w Radiu SK. Za 17:22.

Dawaj teraz wszystkie marzenia za nami w Esce, w imprezce. Za 4,5 minuty będzie godzina 22, zatem Rafał Adamczak. Ja już dziękuję za nasze dzisiejsze imprezkowe harce.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Wakacyjny weekend tylko z Radiem SK. Jesteśmy waszym najlepszym przewodnikiem po letnich atrakcjach w regionie, a jeżeli wybieracie się nad morze, no to Ustronie Morskie będzie obowiązkowym przystankiem. Od soboty przy wejściu na plażę numer 6A rusza strefa Sinsay Plaża. Od godziny 11 czekać będą na was rodzinne animacje, konkursy z nagrodami, kreatywne warsztaty dla dzieci, strefa beauty i mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Do tego popcorn, lemoniada, wata cukrowa i oczywiście gotowana kukurydza, czyli wszystko, co smakuje latem. A kiedy słońce zacznie zachodzić, przenosimy się do amfiteatru, to właśnie tam w sobotę zatrzyma się SK Music Tour. Na scenie wystąpią Sand & Grace i Żel Żelson, a po koncertach parkiet przejmie DJ Radia SK z największymi hitami na czasie. Oczywiście nie zabraknie też naszej pomarańczowej ekipy. Będziemy na miejscu z konkursami, dobrą energią i kultowymi gadżetami, które będzie można zgarnąć przez cały
4: czas. SK.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Koszalin.

0: swoją ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

0: Thank you, DJ.
1: SK Koszali.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.